0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Jagoda Mośpan. Dziś delikatny oddech po ostatnich upałach. Na termometrach w Ostrowie i Kaliszu maksymalnie 22 stopnie. Poranek rześki, całkiem przyjemny, można więc pomyśleć o rowerze. A na trasach ruch jeszcze płynny.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
3: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Stany Zjednoczone przekażą 15,5 miliona dolarów Kolumbii po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ten kraj. Pieniądze mają zostać przeznaczone na pomoc poszkodowanym. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. A to moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Według najnowszych danych

0: Zginęły co najmniej 132 osoby, trwa akcja ratunkowa. Crowley z 10-letnim zakazem wjazdu do strefy Schengen. Naczelny sąd administracyjny podtrzymał decyzję polskich władz. Ukraiński patostreamer 2 lata temu został wydalony z Polski. Wcześniej urządzał prowokacje, między innymi w centrach handlowych. Nie tylko to zaniepokoiło służby.
1: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
0: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrowski.

0: Streamer 2 lata temu został wydalony z Polski. Wcześniej urządzał prowokacje, między innymi w centrach handlowych. Nie tylko to zaniepokoiło służbę.
1: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
0: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrowski.

0: decyzji o deportacji. Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. Polka do pierwszej zawodniczki straciła tylko 0,02 sekundy i drugi raz z rzędu została na tym dystansie wicemistrzynią Europy.
1: Wiktor
2: w Radiu SK.
3: No i wtorek melduje się w kalendarzu i jak ta orkiestra robi nam pamparara. Ciekawe, ile osób już wstało i ogarnia wtorkowe życie. Zróbmy poranną listę obecności. Kto przy radiu, niech da znać. 664-402-302 to telefonizacja standardowo, no albo głosówki na Messengerze. Jankes też wstał i stoi, ale przy ekspresie.
4: Górniczo-hutnicza orkiestra dęta.

0: No, a no wiesz, bo... jaki to będzie hałas za każdym razem, jak będziesz coś robił?
1: Nie, no będziemy robić między utworami, proszę pana. Przecież nie będziemy mielić kawy w trakcie utworów. To gdzie tam, no?
0: Ja bym coś powiedział o tym naszym ekspresie do kawy, ale musiałbym użyć niecenzuralnych słów, no.
2: Nie obrażaj go. Nie obrażaj go, bo naprawdę robi dobrą kawę.
0: Lista obecności poranna, szanowny panie. Sprawdzamy, kto już wstał, kto już nie śpi i kto się dopisuje do eskowej listy.
3: No hejka, ja już w pracy. Oj, kończmy ten dzień, jak najszybciej iśmy do domu.
2: Już. Dzień dobry, do widzenia.
0: Tak, kończymy. Halo?
4: Ja nie wiem, od której wy nie śpicie, ale ja nie śpię już od 2:40, od 3:00 jestem w pracy. No ale niektórzy przyjdą na 8:00 do pracy, a ja o 8:00 ją skończę, także pozdrawiam się krótko. Ładny zionek się zapowiada.
2: Życzymy słuchaczce, żeby była jak najszybciej skończona.
0: O której się obudziłeś? Bo ja znowu miałem bezcenne noce, o 2:00 wstałem.
2: Ja dzisiaj, proszę pana, ja dzisiaj siódma.
0: Ja jeszcze śpię.
2: Ja było blisko 7:00.
0: 5:20.
5: On ma dobre połączenie.
0: Dokładnie. Dajcie znać, kto już nie śpi. Poranna lista obecności. This one.

0: wszystkie marzenia. Dzień dobry, 7 minut po godzinie 6.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Słuchajcie, pomyślałem sobie, że jednak ten ekspres do kawy trzeba przynieść do studia.
0: To będzie niżej.

0: się gubimy.
1: Poranne?
0: Gdzieś tu były. Ale dobrze, nie o tym, nie o tym.
2: Tak, o gwiazdach, słuchajcie, trzeba porozmawiać. Mm-hmm. Filip Heiser pojawia się w newsach.
0: Co tam u Filipa wspaniałego z konopi?
2: Jest kłótnia, jest spór podobno pomiędzy Filipem Heiserem a tłumaczem jego książki. Nie wiem, czy wiecie, ale Filip napisał książkę. Uwaga, tytuł to
0: Kebab?
2: Szczęście na kreskę.
0: Szczęście na kreskę, to ładne.
2: Nie wiem, czy to nawiązuje do jego bujnej przeszłości imprezowej. Być
0: może. Na czym polega problem, no?
2: Tłumacz twierdzi, że przetłumaczył kilka rozdziałów z polskiego na angielski, ale nie dostał pieniędzy i poszedł z tym do mediów, a Heiser twierdzi, że to tylko było na próbę, że nie podpisali żadnych dokumentów i że tak naprawdę on mu nie zapłaci, bo to tylko na próbę.
0: Bo, proszę. No, no i tak, tak to no właśnie.
1: Książka miała mieć angielską wersję. Na razie ma dwie wersje wydarzeń.
0: No dobra, okej. No to lećmy po tej kresce w stronę Częstochowy. Rafał Mroczek ruszył z pielgrzymką na Jasną Górę.
2: Tak.
0: Bo teraz czas pielgrzymek, rzeczywiście. Ale do Częstochowy...
2: Nie dotarł.
0: Nie, niestety
2: tylko
0: nie.
2: Zdjęcia z początku, jak pielgrzymka startuje i rzeczywiście Mroczek tam jest.
0: Jest.
2: Ale podobno do finalizacji nie doszło. Nie,
0: ale kawałek przeszedł, później wylądował we Włoszech.
2: Na wakacje poleciał.
1: Może on do Włoszech szedł.
0: Może tak, no. Może tak to wyglądało, no.
1: Trzeba sprawdzić, co robi brat. Może on jest w Częstochowie.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: No, jest nas dwóch, no i co mi zrobisz, jak nie wiesz, kto jest gdzie?
2: Ja pierwszą połóweczkę, a ty drugą.

0: Buenos días, señor Sierra. Buenos Aires, 6:30 już za chwilę.
1: Zgadza się, zdziwiony jesteś, że jabłko składa się z takiej ilości wody?
0: Jankę słuczy, Jankę zbawi. Mówi, że wczoraj słuchałeś audycji radiowej.
1: To prawda, z audycji radiowej dowiedziałem się, nie wiedziałem, że aż wiedziałem, że jest trochę wody. Ile jest procent wody w jabłku?
0: No, bez kozery powiem 70.
1: Do 90 nawet. 85-90% z tylu procent wody składa się jabłko.
0: Czyli jak będzie pożar?
1: Dokładnie, jabłkiemko.
0: Więcej newsów, trochę poważniejszych, już za chwilę o 6:30.

0: Reklama. Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
1: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
2: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
3: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, drukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
9: Jest czym pooddychać. No, miła odmiana po ostatnich gorączkach, ale dlatego też sporo osób do pracy dziś wyruszyło rowerem. Kierowcy, uważajcie.

0: No gaz gazu też w okolicach Ronda Sybiraków w Ostrowie. Tu jest teraz gęsta.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
3: 6.30 to jest SK News, Marcin Brodski. Zapraszam. Kolejna noc pod znakiem rosyjskich ataków.

0: zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły.
1: SK Sport News.
0: Pokaz siły Iggy Świątek. Polka wygrała z Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. A Legia Warszawa ma nowego napastnika. To reprezentant Czech Jan Kuchta, który przeniósł się do stolicy ze Sparty Praga. Został wypożyczony na rok z opcją wykupu, a Kuchta to były król strzelców Ligi Czeskiej.
2: I co, dla Legii to już nikt nie krzyknie, co?
3: Legia!
4: Kama i Wiktor
1: w Radiu RTSK.
2: No i dzień dobry we wtorek. Kto już wstał, ten dopisuje się do porannej listy obecności. Kto nie śpi, się pytamy.
3: Kto jak to wstał, no to fajnie ma, co nie? A ja dopiero z wnioski wracam i idę lulu, nie? Lulu, lulu.
2: A, no.

0: Pewne utwory wywołują jakieś skojarzenia i obrazy w głowie i za każdym razem, kiedy ten David Guetta tu się pojawia,
1: to
0: ja mam w głowie taką niemiecką biesiadę, taką jak kiedyś na RTL-7 pokazywali. Wszyscy siedzą przy
1: tych
0: stołach.
1: Ale wszyscy byli ubrani czy rozebrani
0: ubrani.
1: W tym serialu?
0: Jeszcze ubrani.
1: I tak ale od rzeczywiście,
0: lewej do prawej,
1: to tak,
0: prawej
1: to rzeczywiście, to trochę można się przenieść. No dobra, ale przenosimy się przed telewizory. Masz jakąś swoją ulubioną bajkę, którą kiedyś oglądałeś?
0: Reksio.
1: Reksio to też, no, prawda?
0: W ogóle te wszystkie, które w Bielsku rysowali białe i tam w tej wytwórni filmowej.
1: To tam też Muminki?
0: Nie,
1: Muminki nie.
0: Muminki w Finlandii malowali.
1: Słuchajcie, Muminki wracają. Serio, kultowe Muminki powracają. Niegdyś kultowy serial z dzieciństwa ma wrócić już wkrótce. Masz jakąś swoją ulubioną bajkę, którą kiedyś oglądałeś?
0: Reksio.
1: Reksio to też, prawda?
0: W ogóle te wszystkie, które w Bielsku rysowali białe i tam w tej wytwórni filmowej.
1: Cudo. To tam też Muminki?
0: Nie,
1: Muminki nie.
0: Muminki w Finlandii malowali.
1: Słuchajcie, Muminki wracają. Serio, kultowe Muminki powracają. Niegdyś kultowy serial z dzieciństwa ma wrócić już wkrótce.

0: sprawy.
1: Reklama.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
4: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
3: Dlaczego NAM?
4: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
3: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
4: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
5: Ale beton.
6: No?
5: Nie do poruszenia.
6: Właśnie, taki mocny i taki tani.
5: Bo to beton od XBET.
6: Zapisz numer 728-478-155.
5: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
6: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.

0: Kiernik Monter Electronic. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 8097. DMG Mori Pleszew zaprasza.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już w ten piątek, 14 sierpnia, Góralskie Święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią Baciary.
6: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róg.
5: Weselny klimat przyniosą Was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, Baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
1: to you. Konrad, Konrad!
2: SK budzi w urodziny.
3: To z kim za kamą, bardzo dobrze, 12 minut do godziny 7. Konrad z nami, dzień dobry, witaj.
4: Dzień dobry,
3: Konrad,
4: dzień dobry.
3: Który na co dzień pracuje w tak zwanej ramenowni. Powiedz sobie wszystkim, co to jest takiego ramen, drogi Konradzie?
4: No jest to danie, zupa japońska.
5: Wiesz co to jest, Jankes, wiesz co to jest żurek?
3: Wiem, co to jest żurek.
5: No to jest żurek, tylko że z zagranicy.
3: No i tyle, no.
5: O, wszystko się zgadza od razu.
3: A to jest, słuchajcie, danie w ogóle kuchni japońskiej oraz chińskiej trochę też, prawda?
5: No, z tamtych rejonów, no.
4: Można powiedzieć.
3: Tam w środku makaron, bulion i inne tam takie...
5: Mówię, że żurek, no właśnie. Tylko że jest z zagranicy trochę inny.
3: A ty serio pracujesz w ramenowni i dużo ludzi do was przychodzi?
4: No, dość sporo.
5: Teraz jest na to szał podobno.
3: Szał ciał.
5: Tak, a jak zjesz ramen, to wiesz, co potem musisz wypić?
3: Żurek?
5: Nie, maczę.
3: Dobra. No dobrze, a ty co dzisiaj będziesz pił dobrego, jeśli chodzi o twoje urodziny?
5: Oj.
3: Ale ostrożnie.
5: Oj.
4: Na pewno martini się wypije.
3: O, no bezalkoholowy. Mówię, to jest
5: nie,
3: to.
5: Nie zadawaj takich pytań, jeżeli nie chcesz usłyszeć odpowiedzi.
3: No dobrze, do tego herbata dobra, no i wszystko w porządku. Które to urodziny twoje już?
4: 22.
3: Wiktor, kiedy miałeś 22 urodziny?
5: Dokładnie 22 lata temu.
3: No ja?
5: Mu?
3: Też chwilę temu, no.
5: Trochę większą chwilę.
3: Jak się świętuje, mając 22 lata w czasach obecnych?
4: Szczerze, spokojnie.
3: Grzecznie. No i dobrze.
5: Dokładnie.
3: No i super, no.
5: Słuchaj, do tego spokojnego świętowania dorzucamy zapas oryginalnego soku, no i stówka na takie drobne szaleństwa w sklepie.
4: Super.
3: Wszystkiego wspaniałego, dobrego, ramenowego. Niech moc będzie z tobą. No i tyle, no.
5: A, i jeszcze jedna ważna sprawa. Jak gdzieś przy okazji spotkasz swoją mamę, to ucałuj ją od nas, bo to właśnie ona składa ci te życzenia i to od niej mamy numer telefonu do ciebie.

0: otula ładnie ten kawałek nas z rana. To Michiko i DJ Goya. Jason Derulo też się dokleił.
1: No dobrze, ty w nocy nie mogłeś za bardzo spać.
0: Nie mogłem.
1: A ty włączyłeś Maciej Świątek, czy nie?
0: Nie.
1: Aż tak nie mogłeś spać?
0: To jakbym włączył, to bym w ogóle nie zasnął.
1: Ale co, i tak nie włączyłeś, jak nie zasnąłeś? No dobra, Iga Świątek odniosła sukces w nocy, gdy my spaliśmy. Ona sobie ładnie grała, bardzo dobrze. Za chwilę newsy w Radiu SK.
0: A jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe, to do siódemki też je wrzucimy. Siódemka po siódmej.
1: Właśnie.
2: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz. Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
11: Jagoda Mośpan, poranny szczyt na drogach się rozkręca, bo choć są wakacje, no to nie każdy może poleniuchować. Sporo pieszych, sporo rowerzystów, ale też aut. W Ostrowie gęsto jest w okolicach ulic Strzeleckiej i Chłapowskiego w Kaliszu na Podmiejskiej.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
12: Dokładnie 7 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy biorą pod lupę aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Prokuratura wszczęła postępowanie, a sprawie przygląda się też CBA. Z kolei władze Koalicji Obywatelskiej zawiesiły w partii wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Pieniądze miały być przyznawane według klucza znajomości z tą działaczką.
13: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze i dostawał te pieniądze niezgodnie z prawem. To zostanie do końca bardzo wnikliwie, skrupulatnie wyjaśnione.
12: Zaznacza rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Według ustaleń Wirtualnej Polski 4,5 miliona złotych pomocy trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały ucierpieć w wyniku powodzi. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na 5. piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały 4-latkę z Łomży. Wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
14: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu

0: Przybiegł ten pan z kocem.
1: A w tym czasie nietrzeźwa matka spała w mieszkaniu. Dziewczynka w dobrym stanie znajduje się na obserwacji w szpitalu. Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Polka po finale podkreślała, że kluczem do sukcesu było przygotowanie mentalne.
2: Jeżeli tutaj jest wszystko dobrze, to nogi, ciało, serduszko, wszystko idzie tak, jak powinno iść. Zaraz się posmarkam, bo znowu będę płakać.
1: A medalu nie udało się zdobyć naszej sztafecie mieszanej 4x400 metrów, która była czwarta.
3: No i fajnie, lecimy dalej we wtorek 11 sierpnia, panie i panowie.
4: No i sprawdzamy listę obecności. Kto wstał razem z Eską? Co u was słychać? Co robicie we wtorek z samego rana?
5: Cześć Eska, wtorek jest po prostu piękny. Była pierwsza noc w moim nowym mieszkanku, ale teraz niestety ten piękny czas się kończy i trzeba jechać do pracy. Także powodzenia i przeżyjmy ten wtorek.
3: Ale fajnie, prawda? Pierwsza nocka, zadowolona dziewczyna.
4: Trzeba zapamiętać sen zawsze na nowym mieszkaniu, bo jak on się przyśni, to podobno potem się spełni.
3: Spełnia.
4: No.
3: Czego by życzyć, no? Żeby zbyt często czynszu nie podnosili.
4: Mam fajną propozycję snu. Po prostu walizka z pieniędzmi.

0: Tak się gra po siódmej, Ariana Grande. A niby taka delikatna, a tu jednak przywalili trochę.
1: Przywalili do proboszczowi.
0: Coś się stało.
1: No, słyszałeś o tej sytuacji w Tucholi, gdzie sąd nakazał proboszczowi ograniczenie emisji dźwięku właśnie z kościelnej dzwonnicy. Koniec! Mieszkańcy mówili tak, no nie, za głośno. Zdecydowanie za głośno walą tymi dzwonami. No i była sprawa w sądzie, no i teraz ma być troszkę ciszej. Mają ciszej walić dzwonami.
0: Przypomniał mi się ten stary mem taki o warszawskim Ursynowie, pamiętasz go?
1: Tam też była jakaś historia, prawda, z tymi dzwonami.
0: Co chyba robią dzwony na Ursynowie?
1: Co robią dzwony na Ursynowie?
0: Na
1: Na
0: Na Na ten te gugują.

0: siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Zapraszamy oczywiście, kwadrans po godzinie siódmej. Siódme wygrywa, trzeba dolecieć do siódmego pytania, prawidłowo odpowiedzieć i nagrody są wasze.
2: Dostaliśmy misję specjalną, słuchajcie, aby zmieścić 7 pytań w 2 minuty. Czy to jest możliwe?
1: Kto
2: za chwilę sprawdzimy.
1: No, kto to wymyślił? No, twój łysy dyrektor, no. Ojejku, wspaniały pomysł! O, jaki wspaniały pomysł! Jejku! No dobra, no to lecimy oczywiście, jak mamy 2 minutki, to mamy 2 minutki. Prosimy dobrze się podłączyć, najlepiej bez zestawów głośno mówiących i niech się uda.
2: I przypominamy, że do wzięcia nasze gadżety, nerka i między innymi nowy magazyn SK Story, wydanie sierpniowe, aktualne.
1: Ła, no dobra, lecimy. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
3: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak masz na imię?
3: Ela.
2: Elka, myślisz, że uda nam się w 2 minuty 7 pytań rozpykać?
3: Nie wiem, postaram się.
2: No to uwaga, poszli!
0: Zabawa rozpoczęta.
2: Lećmy! Pierwsze, partacz robi dobrze czy robi źle?
3: Źle.
2: Drugie.
1: Dawaj.
2: Czym jest perpetuum mobile?
3: To jest taka maszyna nic nie spalająca, działająca na nic.
1: Dobrze, zaliczamy, już nie rozkręcaj, lećmy dalej.
2: Trzecie, okej. W jakim kraju leży jeziorko Como?
3: We Włoszech.
1: Brawo! Dobra, jest dobrze, czwarte. Dawaj, czwarte.

0: Miejsce zajęła Ewa Swoboda wczoraj podczas biegania na 100 metrów. Przypominamy, że było dobrze.
1: Pierwsza.
2: Ajajajajajajaj.
0: Druga była. Srebrny medal.
2: O 200. Dziękujemy pięknie.
0: Dawaj następnego, bo czas nam leci.
2: Szybko czas leci, czas uruchomiony. Dwie minutki. Halo, dzień dobry, kto teraz?
3: Dzień dobry.
2: Lećmy dalej.
0: Piąte. Uwaga, wymień trzy rzeczy, którymi można ułożyć włosy.
4: Dla was, panowie.
3: Którymi można?
0: Ułożyć włosy.
2: Włosy, no.
3: Grzebień, suszarka i lokówka.
0: Zgadza się.
2: Lećmy szóste, dobrze?
0: Czy Kirgistan leży obok Afganistanu?
3: Tak.
0: Niestety nie.
2: Ajejku, no.
0: Tadżykistan jest pomiędzy nimi, no.
2: Kto? Wykolejenie przed siódmym. No dobra, okej, okay, odbieramy telefon. Czas na siódme pytanie.
0: Halo? Siódme. Kto jest z nami?
5: Sebastian,
0: co dzisiaj przyniósł w plecaku Jankę?
2: Ja powiem. A, ogórek, B, pilot do telewizora, C, starą jego dziankę.
5: Ogórek.
2: Czy to było
5: dziankę?
2: Nie! Słuchajcie, znalazłem pilota do telewizora, czy do telewizora. Mój synek malutki, dwuletni, ostatnio wkłada mi wszystkie takie różne dziwne rzeczy do plecaka.
5: W radiu to chyba pilot do radia.
2: Pilot do radia, może
0: tak
2: być.
0: Powinno być. Znaczy, mam bardzo dobrą informację, znaczy uczucia mam mieszane, bo nie udało się zdobyć nagrody.
2: Ale wyrobiliśmy się w dwóch minutkach.
0: Tak, zmieściliśmy się w dwóch minutach. No.
5: Jakbym wiedział, że miałem dwie minuty, to bym dłużej odpowiadał.
2: No, dziękujemy. Next time się uda.
5: Dziękuję również.

0: 8.30 się zbliża już za chwilę w newsach. Wolność, wolność i swoboda, a właściwie szybkość i swoboda.
1: Zgadza się, kto zerwał jabłko z drzewa?
0: Ewa.
1: Bardzo dobrze, czyli będzie swoboda w newsach. W taki sposób dolecieliśmy do tej informacji.
0: Piękna, piękna informacja, srebrny medal mamy, ale jak do tego doszło i jak to wszystko się wydarzyło już za chwilę.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł miesięcznie, 0 zł wpłaty i serwis w cenie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
7: Ale ty promieniejesz. Przygotuj się, że usłyszysz to częściej. Poznaj Glow Touch od Yasumi. Peeling, odżywcza maska i masaż z witaminą C rozświetlą twarz, szyję i dekolt. Efekt wow już po pierwszym zabiegu. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Firma Dajanos Opatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr i płac. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Kontakt 602 505 234 lub CV na praca@dajano.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
12: Pogodowo dziś łapiemy oddech. Na termometrach w naszym mieście maksymalnie 22 stopnie. Do tego sporo słońca, ale rozpływać się nie będziemy. A na drogach o tej porze ruch spory, ale większych korków brak. Do pracy spóźnić się nie powinniście.
10: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
13: 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromna awaria prądu na Mazowszu po przejściu nawałnicy. Gwałtowne burze i silne wiatry spowodowały poważne uszkodzenia. Bez zasilania pozostają tysiące odbiorców. Problemy m.in. w okolicach Wyszkowa, Józefowa, Józefosławia czy Otwocka. Po spadek poziomu wody w Dunaju ujawnił niewybuch. Teraz policja w Budapeszcie apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu przedmiotu, który zniknął. Odkrycie zardzewiałego przedmiotu przypominającego pocisk zgłosił przechodzień. Władze ostrzegają, żeby nie próbować przesuwać ani rozbierać przedmiotu, bo może stanowić zagrożenie.
14: SK Sport News.
13: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. Polka do pierwszej zawodniczki straciła tylko 0,02 sekundy i drugi raz z rzędu została na tym dystansie wicemistrzynią Europy. Pewny awans Igi Świątek.

0: Do półfinału turnieju w Toronto. Polska tenisistka wygrała 6-2, 6-1 z Dianą Schneider. W czwartek w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną. Jankes, Kama i Wiktor w Radiu RTSK. Hej, witamy, dzień dobry. Hej, hej, tu SK, we wtorek 11 sierpnia.
1: No i lektorka z lektorem mówi, że Jankes, że Wiktor i że Kama, a przecież Kamy nie ma, halo.
2: Kama robi ten remont, czy nie robi, czy tylko się obija gdzieś na plaży, leży?
0: No niby robi, no. Efektów na razie nie ma, ale robi.
1: Jeżeli ktoś z was umie gładzić, w sensie ściany, gładzie, to Kama bardzo chętnie przyjmie wszelką pomoc.
0: Oczywiście sezon urlopowy, czyli sezon remontowy też w pełni.
1: No nie ma to jak wziąć wolne i siedzieć w domu i gładzić ścianę. Gładzić!
0: Kama,

0: To więcej niż gra. A jak się patrzy na Gianniego Infantino z FIFA, to rzeczywiście oprócz gry jeszcze wielkie pieniądze wchodzą w grę.
1: Zgadza się. Dobrze. Działamy, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Mhm. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych sportowców. No dobra, tam działają. Za to wczoraj ZUS nie działał.
0: Co się stało?
1: Miałeś jaką potrzebę, ale akurat wczoraj nie wchodziłeś na stronę ZUS-u.
0: No akurat wczoraj się nie logowałem.
1: To dobrze, że się nie logowałeś, bo i tak byś się nie zalogował. Wczoraj niemal przez cały dzień Zakład Ubezpieczeń Społecznych Polska, ZUS, w skrócie, mierzył się z niedziałającym systemem. Nie działała strona internetowa, aplikacja, PUE, ZUS, wszystko przez co, no?
0: Przez co?
1: Przez atak hakerski.
0: O cię,
1: nie działało. Prawie przez cały dzień naprawdę nieczynne do odwołania.
0: Ale to dobrze, że wczoraj. To, że ZUS nie działa, to akurat wiadomo od 30 lat.
2: Reklama.
3: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Gigantyczna okazja. Nowa Dacia Bigster Hybryda. Aż 20 tysięcy złotych taniej. Wyższy poziom komfortu, hybrydowa moc i potężny rabat na start. Odwiedź nas i odbierz swój rabat. Salon Dacia Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71.
4: Masz ochotę na świeże sushi, które zabierze cię w kulinarno-orientalną podróż do Japonii? Przyjdź do Geisha Sushi w Pleszewie przy Bogusza 1. Geisha Sushi @pleszew.pl 690 270 577.
5: Firma Pet Food Grzesiak spółka z o.o. z siedzibą w Głuchowie zatrudni osobę do działu jakości. Więcej informacji pod numerem 62 761 71 56.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
8: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
7: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
9: I po reklamie.

0: Taka robota.
1: Zgadza się. Taka robota. Zabieramy się za tę sytuację po godzinie 8 na antenie Radia SK. Potrzebujemy was do tej akcji oczywiście. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? U nas między innymi można mówić o intro, outro. Na outro wejdziemy, na intro do 15 sekund.
2: Dżingla palne, to poleci nosel.
1: Jakie teksty oryginalne pojawiają się w waszej robocie? Nagrajcie się, dajcie znać, no i niech inni się męczą.
2: Tak jest. Messenger to jest najlepsze miejsce, tam jest ikonka mikrofonu. Kamil Nosel i jego teksty, które padają u niego w robocie?
1: Najczęściej zmienia nazwiska,
2: tak imiona, jest.
1: Tożsamości.
2: Dzisiaj będzie tak.
3: Z półkolonii dzwonię, podwędzona Iwona.
1: No dobra, dawać podwędzoną Ilonę, ale pamiętajcie, czekamy na Messengerku, na wasze teksty z waszej roboty, a inni będą odgadywać, cóż to za praca.
4: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Nosel wkręca.
6: Nosel wkręca.
5: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Słucham, czy ja do pani Moniki od Filipa się dotelefonowałam?
8: Tak, dzień dobry.
7: Z półkolonii telefonuję, podwędzona iPhone'a, proszę pani. Nie wiem, czy pani dostała informację odnośnie, bo będziemy mieli...

0: turnus mali odkrywcy i nie wiem, czy pani dostała w ogóle informacje na temat tego, co tam się będzie działo i jakie jest zapotrzebowanie, jeśli chodzi o dzieci.
1: To znaczy tak, no tyle, co sobie wyczytałam, że tak powiem na...
0: W internecie, bo będziemy mieli, proszę pani, escape room w tym, na tym etapie i teraz tak, dziecko bez telefonu komórkowego będzie i ja bym poprosiła o zgodę na możliwość przywiązania dziecka.
1: Ale jeszcze raz, jaką zgodę? Na co?
0: Na przywiązanie dziecka, to może być prawa nóżka lub też lewa nóżka, bo jak będziemy, proszę pani, w escape roomie, żeby dziecko było już, proszę pani, przywiązane, wtedy szybciej dojdziemy, gdzie dziecko jest. Po linii po prostu.
1: Aha, no dobrze.
0: Tylko, że muszę wiedzieć, proszę pani, i żeby pani przygotowała dziecko.
1: Nie, no oczywiście, że mu wytłumaczę. A który to by dzień ewentualnie było, bo...
0: W środę.
1: No,
0: jemu...
1: w środę. Dobrze, to ja go będę tak codziennie mu o tym...
0: No i taka prośba, gdyby pani mogła też dziecko przyzwyczajać?
1: Nie wiem, nie spotkałam się z taką sytuacją, nie znam się na tym, także
0: już pani mówię, bo to jest tak, jak idziemy do escape roomu podczas półkolonii na małych odkrywców, my te dzieci wpuszczamy do escape roomu, no i zasada jest taka, tam łamigłówki i tak dalej, trzeba będzie z tego escape roomu wyjść. I niekiedy dzieci tam się gubią. I dlatego, proszę pani, po linach, gdzie dzieci będą przywiązane, my dochodzimy, gdzie to dziecko jest.
1: Rozumiem. Dobrze.
0: Która nóżka? Prawa, lewa? Bo ja już sobie zapiszę.
1: Kurczę, myślę, że lewa, bo jest leworęczna.
0: Dobrze, gdyby pani mogła oświadczenie, ja wyślę pani zaraz na maila. Pani podawała w ogóle maila?
1: Podawałam właśnie i też tam takie było odnośnie żywienia, tak? Tylko właśnie do tej pory tego nie dostałam, nie wiem czy...
0: A to wyślę to też, jeżeli, proszę pani, pani nie dostała, to wyślę razem z tym oświadczeniem, że pani wyraża zgodę na przywiązanie dziecka do liny, dobrze?
1: Dobrze.
0: Maila wyślę pani Krzysztof.
2: Kochanie, została wkręcona w Radiu SK.
1: O, nie! Nosel wkręca w
3: Radiu SK. Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Przekazałem w zasadzie numer telefonu Noselowi, twój numer telefonu.
6: Ojej. To już wiem, że nie będę odbierał. Yeah.

0: Zatopiliśmy się z Bogajem w odsłuchiwanie waszych wiadomości na Messengerze, bo tu taka robota wystartowała, no i jest trochę fajnych propozycji.
1: Prosimy o więcej, ale na pewno coś fajnego, ciekawego za chwilę wybierzemy. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Później pozostali słuchacze będą próbować odgadnąć, cóż to za robota.
0: No, pamiętajcie, żeby balansować gdzieś na krawędzi prawdy a fałszu, no bo zdanie musi być charakterystyczne dla waszej pracy, ale nie oczywiste, tak aby od razu inni nie zgadli, gdzie wy pracujecie.
1: Angelika nie za głęboko, jak myślisz, co to za robota?
0: Boję się zgadywać.
1: To jest kolonoskopia, proszę pana, badanie kolonoskopijne.
0: Dlaczego ja ci zawsze nie wyłączam mikrofonów?
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK. Auto

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do piątku. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i 2 dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
14: Jagoda Mośpan, lekki sweterek dziś trzeba mieć, bo z rana jest dość rześko, a i później będzie tylko nieco lepiej. W Ostrowie i Kaliszu na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie. A co na drogach? Poranny szczyt jeszcze trwa. Uważajcie.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
15: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Blisko 500 interwencji tylko na Mazowszu w związku z burzami. 3 osoby podczas nich zostały ranne. Najtrudniejsza sytuacja była na północy województwa, gdzie zerwanych zostało 30 dachów. Na granicy Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego strażacy w niektórych miejscach pracują do tej pory.
16: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków Ochotniczej Państwowej Straży Pożarnej.
15: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lesie Bielańskim. A rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Rynek czeka na decyzję rządu w tej sprawie, a te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
17: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
15: Mówi nam Robert Zywert z biura Reflex. Według ekspertów, jeśli na Bliskim Wschodzie dojdzie do eskalacji, to rząd zapewne będzie zmuszony, by wrócić do pakietu CPN. A w sobotę wielka defilada w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. W przygotowaniach bierze udział ponad 9 tysięcy żołnierzy. Razem z nimi nowoczesny sprzęt, mówi wiceszef MON Paweł Bejda.
18: Będą oczywiście F-35, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze Jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
15: A część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek.
19: Kama i Wiktor.
20: Wiktor.
19: W Radiu SK.
4: 4 minuty po 8, mimo że wakacje, to zapraszamy was do roboty.
11: Ach, zapraszamy, zapraszamy. Fajne teksty się pojawiły. No i wybraliśmy ten, no, według nas najciekawszy.
4: O, trudno, łatwo. Posłuchajcie, gdzie pracuje ten facet?
19: Dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołeczek.
4: Gdzie to tyle? Taki tekst pada, no, jeszcze raz.
19: Dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołeczek.
11: Dziękujemy pięknie. Czy to może być jakiś szpital?
4: Ewentualnie obsługa pola golfowego.
11: Kto pierwszy, ten lepszy. Nagrodzimy dobry strzał. Gdzie pracuje nasz słuchacz? Dajcie znać.

0: Dołek, dołek, dołek, dołek, dołek.
1: Co to za robota jest?
0: Dołek. To tekst, który pojawia się najczęściej w pracy naszego słuchacza.
1: Ewentualnie to takie trochę story of my life. Jak się czujesz? Dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek.
0: Ale później będzie dobrze, lepiej, ale na razie dołek, dołek, dołek. No i propozycja jest, co to za robota?
2: Trzyma to Tomek, pan pracuje na komisariacie, skoro dołek, dołek, czy dołeczek.
0: Zła odpowiedź, ale kierunek słuszny. Był przynajmniej.
1: Próbujcie, próbujcie, próbujcie. Nagrody czekają, a my tymczasem pójdziemy sobie trochę pozazdrościć. To będzie taka
0: komu tym razem?
1: Zdrowa zazdrość Klaudii Halejcio. Media piszą, że ona ma basen przy domu za 2 miliony złotych.
0: Nie, że... Halejcio tak rzeczywiście, no to i aktorka, influencerka,
1: żona swojego męża od jakiegoś czasu.
0: Wystąpił ostatnio w programie LOL, cudownym. No dobra, okej, okay. I co tam u Klaudii? No,
1: okazuje się, że ludzie za tyle mają całe domy, albo nawet i nie za 2 miliony, a ona samą dziurę w ziemi z wodą ma za dwie bańki. Do tego, uwaga...
0: Basen za dwie banie?
1: Tak, piszą, super, że to nie jest koniec luksusów, tylko początek, bo na działce też jest obok prywatne jezioro, jakby basen jej nie odpowiadał. Jest ogromny plac zabaw za kilkaset tysięcy złotych, no i przestrzeń do uprawiania przeróżnych sportów. Także jakbyś chciał w kosza, to można. W tenisa też można. Nawet bym się nie zdziwił, jakby miała lodowisko do hokeja.
0: Czekajcie, własny staw jest, tak?
1: Tak.
0: Do basen?
1: Też.
0: Plac zabaw?
1: Też.
0: To teraz następne w kolejce już tylko prywatne województwo, no.

0: to chyba o nas o poranku. My body isn't ready. Moje ciało nie jest gotowe na spotkanie z nowym dniem.
1: Sombry. Wyjątkowy artysta ze Stanów Zjednoczonych w Radiu Jacka, 18 minut po godzinie 8.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Uwielbiam ten numer, działa naprawdę fantastycznie. No dobra, Sombry sobie śpiewa w robocie, no i tam takie różne teksty się pojawiają. A jaki tekst się pojawia w waszej pracy?
3: Dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołeczek.
0: No i kto tak gada w pracy? Słyszeliście, żeby ktoś siedział w pracy i mówił dołek, dołek, dołek, dołeczek?
1: No okazuje się, że są takie osoby. No i jakie są propozycje? Cóż to za robota? Co tutaj się dzieje?
4: Ja wiem, na pewno jest grabarzem.
0: Ojej, nie! Piękna propozycja. Jezus. W sumie na tym ta robota się opiera, no, na kopaniu dołków, no nie ma co ukrywać, ale to nie jest, no to nie jest, to nie jest dobra odpowiedź. Mm-hmm. Ktoś jeszcze?
5: To dołeczki, to nie przypadkiem takie na dachu, pan od wgniotek chyba jest, nie?
0: A, że jak ci na przykład gradobicie samochód zniszczy albo jakieś inne przedmioty, to facet
1: dołek,
0: przychodzi.
1: Dołek.
0: O, dołek, dołek, o, dołek, dołek,
1: dołek, dołek. Nie należy się odskrudowanie.
0: Piękna koncepcja, ale też nieprawdziwa, nie, ten kierunek. Mm-hmm. Niestety. Oraz ktoś jeszcze?
6: Dołek, dołeczek, no to pewnie jakiś dentysta tam pracuje i co chwilę dołki i dołeczki.
1: Zalepia.
0: Nigdy, a byłem kilka razy w życiu u dentysty, nigdy nie usłyszałem od niego hasła dołek, dołek, dołek, dołek.
1: To ja gratuluję ci, bo ja byłem kiedyś u dentysty nieraz, zresztą nawet wczoraj byłem, serdecznie pozdrawiam swojego stomatologa Michała. Mhm. Ja czasami jak wychodzę, to mam dołek.
0: Finansowy.

0: poranna gimnastyka wchodzi przy tym doskonale.
1: Tańczymy z wami od samego rana, cały czas trwają wakacje. Jeszcze 3 tygodnie rzeczywiście świętowania, wakacjowania, opalania, imprezowania.
0: To z tych dobrych informacji, bo z tych przykrych to niestety gimnastykowali się wczoraj strażacy, głównie w nocy. Przez Polskę przechodziły nawałnice, były burze i o szczegółach już za chwilę Marcin Procki. Nawet mam świadka naocznego wczorajszych zdarzeń.
1: Ja? Źle wyglądam?
0: Nie.
1: Piorun mnie trzasnął?
0: Zobacz, ten gość, pamiętasz?
2: No i piorun Nie będę mówił, bo ja tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, matko bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Reklama.
1: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Poznaj dom weselny Perła w Godziszach Wielkich koło Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Godzisze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Poczuj hybrydową moc i przestrzeń, która robi wrażenie. Odwiedź nasz salon i sprawdź Forda Kuga z silnikiem 2,5 litra. 0 zł wpłaty, a rata to tylko 990 zł miesięcznie. Przyjdź i daj się zaskoczyć na jeździe próbnej. Czekamy w salonie Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Sprawdź nas.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 8097. DMG Mori Pleszew zaprasza.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
11: Na początek ważna informacja dla kierowców. Jeśli lecicie w stronę Pleszewa, utrudnienia są na Krajowej 12 na skrzyżowaniu z ulicą Marszewską. W nocy doszło tam do wypadku, zginęła jedna osoba i na miejscu działają jeszcze służby. Uważajcie.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
12: 8.30, to jest SK News, Marcin Perocki. Zapraszam, trwa usuwanie skutków nawałnic, jakie przeszły przez Polskę. W całym kraju strażacy interweniowali ponad 670 razy. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, gdzie też energetycy nadal usuwają awarie sieci. Tragiczny wypadek na Krajowej 12 w Pleszewie w Wielkopolsce. Bus zderzył się tam z tirem. Zginęła jedna osoba, na miejscu nadal pracują służby. A przed polskimi siatkarkami ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś Memoriał Agaty Mróz. Zagrają w nim oprócz Polek siatkarki Ukrainy, Francji i Włoch. Biało-czerwone wieczorem zmierzą się z Ukraińcami.
13: Jankes.
14: Jankes.
13: Kama.
14: Kama.
13: I Wiktor.
15: Wiktor.
14: Radio SK.
16: Jakby to rzekł Michu, 30 sekund już po 8.30, a my gramy.
17: Marcin, mamy pytanie tutaj od słuchacza. Jaka to robota? Dołek, dołek, dołek, dołek. U pana taki tekst się pojawia.
18: Nie mam pojęcia.
17: No nie no, Marcin, ty wszystko
18: Ja nie
17: wiesz.
18: Mam dołków, co ty? Cały czas w górę, w górę, w górę, w górę.
17: A, no dobrze.
16: Jest pewna koncepcja od naszego słuchacza?
19: To jest bardzo proste. Zawód, który ten pan wykonuje, to zawodowy gracz golfa, dlatego dołek, dołek, dołek. Czyli nie taki dołek, jak myślicie, tylko dobry dołek.
17: No, muszę pana zmartwić.
18: Nie.
17: Też nie. Marcin, jeszcze jakaś propozycja? No nie jest łatwo, rzeczywiście.
19: Dołek, dołeczek, dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołeczek.
17: Kto tak gada w robocie?

0: Taka robota w Radiu SK.
1: Dzisiaj to bardzo dołująca robota, bo ten tekst z roboty brzmi tak.
2: Dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołeczek.
3: To ja przy okazji pozdrawiam wszystkich fanów tenisa, nieziemnego, tenisa dołkowego. W Gorzowie też ładne jest pole.
1: Ale do tenisa czy do golfa?
3: Do golfa.
1: Już się zgubiłem, nie nadążam za twoim tokiem myślenia. Ale jak ustaliliśmy, to nie jest również nikt związany z golfem oraz...
4: Może pan jest jakimś monterem murków ogrodzeniowych.
1: Też nie.
3: Aż dołek i później trzeba na taką tyczkę czy coś tam, no.
1: Koncepcje dobre, no kombinujecie jak możecie.
5: Ja myślę, że nasz słuchacz pracuje przy naprawianiu naszych polskich dziurawych dróg.
1: No, a tu jest dużo roboty.
3: Ale to też nie jest ten kierunek.
1: I patrz, jeszcze jedna szalona koncepcja.
6: Ja myślę, że to jest pies przewodnik.
3: Że co?
1: Normalnie nauczył się gadać po ludzku i mówi do osoby, którą prowadzi dołek, dołek,
3: uwaga,
1: dołek,
3: dołek. Uwaga, dołek.
1: No.
3: To naprawdę, tutaj się należy, no, przynajmniej oklaski się należą za pomysł. Brawo, brawo, brawo.
1: Jest z nami Filip. To jest osoba, która jako pierwsza, słuchajcie, wpadła na prawidłową koncepcję. Dzień dobry, Filipie.
7: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. No, zacznijmy od końca, czyli powiedzmy, że jesteś osobą z branży, dlatego wiedziałeś, o co chodzi, prawda?
7: Tak, dokładnie.
3: Z branży, czyli jakiej branży?
7: Z branży żurawi wieżowych. Kolega jest operatorem.
3: Branża żurawi wieżowych.
1: Tak, to jest...
3: Czyli tych wysokich ten, bardzo.
1: Ten, co siedzi na samej górze, ten, który nie może mieć choroby wysokościowej i jak już kończy pracę, to robi dołek, dołek, dołek,
3: zjeżdża. A nie, no serio, dołek. Kiedy się pojawia ten tekst dołek, dołek, dołek? Opowiedz wszystkim, prosimy, Filip.
7: No jak się podniesie jakiś ładunek i trzeba go opuścić, no to wtedy zawsze jest dołek, dołek, dołeczek.
8: Myślałem, że jak musi iść do toalety.
3: Okej, ale to nie lepiej powiedzieć niżej, niżej, niżej? Po co dołek?
7: Jakoś tak stwierdził, że dołek lepiej jest mówić.
3: Okej, po prostu dołek.
1: Okej. Słuchaj, Jankes, zatrudnisz dołek, się kiedyś dołek, na dźwigu, wprowadzisz swoją nomenklaturę, przekonasz kolegów i będziecie mówili niżej, niżej, niżej.
3: Dołek. Gratulujemy, Filip, jesteś najlepszy. Na pewno znajdziemy na ciebie jakąś fajną nagrodę skową. Wszystkiego dobrego, ale ty pracujesz też na żurawiu?
7: Tak, też pracuję.
3: Ojejkuś.
1: No
3: to... A jak sobie w stresie siku, to co robisz?
7: Na dół biegnę.
3: Dołek, dołek, dołek.
9: Reklama.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Sezon grilla się rozpoczął. Gość by na tarasie spoczął. Strefę relax. Chcesz u siebie? Kostka Drogbruk jest dla ciebie. Piękny podjazd chcesz ułożyć? Ścieżkę albo taras stworzyć? Towar u nas jest od ręki. Niepotrzebne są więc lęki. Odwiedźcie nas, goście szanowni, wpadając do naszej hurtowni. Wiedzą, pomysłem służymy. Do perfekcji wręcz dążymy. Zapraszamy. Kostka Kujawa-Kalisz. Dystrybutor firmy Drogbruk. Kalisz Częstochowska 212. Telefon 601-85-35-35.
14: Uwaga! Zepsuł ci się siłownik, hydrauliczne odkoparki, ładowarki, przyczepy rolniczej lub innego sprzętu? Przyjedź do nas! Hydraulika siłowa Simmering. Tylko u nas wymiana siłownika od przyczepy rolniczej od ręki. Hydraulika siłowa Fabianów, ulica Środkowa 20, trasa Ostrów Kalisz. Telefon 725 080 687. 725 080 687.
15: Firma Dajano Zopatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr i płac.

0: oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Kontakt 602 505 234 lub CV na praca@dajano.pl.
1: Nowy Opel Astra już nadjeżdża. Poznaj nowoczesny napęd hybrydowy, jeszcze większą przyjemność z jazdy i nowe, wyjątkowe kolory lakierów w cenie samochodu. A teraz specjalna oferta dla firm. Leasing już od 1190 zł netto miesięcznie oraz ubezpieczenie za jedyne 1% wartości auta. Nowy Opel Astra. Elegancja, technologia i oszczędność w jednym. Umów się na jazdę testową w salonie Opel Sztukowski i przekonaj się sam. Kalisz, Wrocławska 27.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią Baciary.
4: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
3: Weselny klimat przyniosą Was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, Baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
5: I po reklamie.

0: Sanach itp. itd. No ciekawe, czy by się Węgrom podobała, gdyby tak jeszcze po węgiersku zaczęła śpiewać?
1: Oni mają tam narodowe?
0: Nie, ale pewnie jakiś stadionik też się znajdzie. Słuchajcie, Sziget startuje. Festiwal, na który rozdawaliśmy wam bilety i wlotki na przykład w zeszłym tygodniu. No i nasi wysłannicy, czyli Pawełek i Kaśka Węsierska, dziś już stawili się na lotnisku i oni narzekali, że muszą rano się obudzić. Co oni wiedzą o porannym wstawaniu?
2: Będziemy mieć cały dzień w Budapeszcie. Kosztem czego? Kosztem wstania o 5 rano. Ale jest super, bardzo się cieszymy.
3: Tak, podlewamy się kawą od rana i jest wspaniale. Ale bo za chwilę wylądujemy w Budapeszcie, a później popłyniemy na wyspę Sziget.
2: I tam dzisiaj Zara Larsson, dzisiaj też Sombr, więc jeżeli nie może was tam być, ale może jesteście, bo was tam wysyłaliśmy, to oglądajcie nasze media społecznościowe dzisiaj.
0: Oj, Kaśka na mediach społecznościowych to nie tylko z Sziget'em jest oglądana.
4: Bardzo mocno polecamy, zapraszamy, jeśli macie ochotę poczuć właśnie choćby przez social media, przez radio, ten klimacik, to bądźcie blisko nas, będziemy relacjonować, będziemy na bieżąco.
0: Tak, Kaśka i Pawełek. Co Pawełek trzyma w ryjku? No dzisiaj to bilety na Sziget.

0: Pięknie gra i śpiewa, że aż wstyd jej przerywać, no ale...
1: Sienna. Jeździłeś kiedyś Sienną?
0: Miałem w rodzinie nawet.
1: Sienę?
0: Tak.
1: Och, tak. Sienna Spiro w Radiu SK. 4 minutki, będzie z nami godzina 9.
0: A za chwilę zmiany, ulepszenia.
1: No właśnie, ile pan ma tych butelek jeszcze tam do tego, no, butelkomatu?
0: Już mi się na balkonie nie mieszczą, bo nie chce mi się schodzić z tym wszystkim.
1: Zmiany, rzeczywiście, no kasa ma wpadać jednak nie do ręki, a na konto.
0: No, wpadnie i powie o tym Marcin Procki.
2: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj. Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Kart Extra. 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzyliście o tym latach?

0: świętami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
4: Jagoda Mośpane, spore utrudnienia wciąż na Krajowej 12 w Pleszewie. Tu w nocy doszło do wypadku i na miejscu wciąż działają służby. Trzeba uważać. Poza tym na drogach bez większych utrudnień, ale okulary przeciwsłoneczne trzeba mieć, bo słońce rozprasza.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
5: 9 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w domu dziecka na Mazowszu, to w miejscowości Pęchery pod Piasecznem, a wybuchł po tym, jak w budynek uderzył piorun. Jak mówi nam Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej, na szczęście nikomu nic się nie stało.
6: Działania Straży Pożarnej tej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
5: A w budynku przebywało 14 osób. Wszyscy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem strażaków. Śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął na nim 16-latek, który płynął skuterem wodnym i zderzył się z motorówką. Pojazdy zostały zabezpieczone przez śledczych i będą badane przez biegłego. A kaucja za opakowania będzie wracać prosto na konto. Wkrótce w Polsce zaczną działać nowe recyklomaty. Najpierw 500 takich urządzeń stanie na Mazowszu, później pojawią się w całym kraju.
7: To jest przyszłość ze względu na to, że Polacy lubią wygodę, więc jeśli one będą stały na przystankach, w punktach przesiadkowych, w metrze. Na pewno będzie to wygodne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników.
5: Automaty mają zacząć funkcjonować w przyszłym roku.
8: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek, 11 sierpnia. Tak, wydłużona wersja nasze spotkania w wakacje do godziny 10.
10: Jesteśmy na posterunku i czekamy na wasze relacje i poranne raporty. Co tam we wtorek robicie?
11: Cześć. A można nie robić nic? Uwaga, zaczynam nic nie robienie.
10: Poważne zadanie przed panem.
9: Powodzenia. Prosimy o więcej, co, gdzie porabiacie, dajcie znać.
10: Messenger, ikonka mikrofonu albo 664-402-302.

0: No właśnie.
1: Do włączonego mikrofonu.
0: Wiktor siedzi za guzikami dzisiaj. No i właśnie... Tak, dokładnie, to jest mój mikrofon.
1: Czemu Jankes nic nie mówi? Może dlatego, że nie ma włączonego mikrofonu.
0: 18 minut po godzinie 9 we wtorek, 11 sierpnia. Pewnie, że fajnie, że z nami jesteście. Pytaliśmy, gdzie jesteście, co robicie. Mój kumpel napisał, że jedzie do sklepu.
1: O, proszę.
0: Taka bardzo ważna informacja.
1: Ktoś też dał nam znać, że najlepiej to mu wychodzi nic nie robienie, więc pytanie, jak u was brzmi to nic nie robienie? Tak by człowiek posiedział, nic nie porobił.
0: Formacja.
1: Dajcie znać w Messengerze między innymi, jak wy nic nie robicie we wtorek. Tymczasem w Danii, słuchaj, robią nowe zasady egzaminów szkolnych.
0: Co tam wymyślili? Ale to rozumiem, ale też mają na razie wakacje, ale po wakacjach to ma wrócić, tak?
1: Tak, i uczniowie, którzy wrócą po wakacjach do szkół, będą musieli za każdym razem, kiedy jest egzamin pisemny, również obronić go i opowiedzieć, co tam napisali ustnie, a to wszystko po to, żeby udowodnić, że nie używali AI-a.
0: No to już jest naprawdę szczyt chamstwa, no. Żeby tak robić dzieciakom, no.
1: Dobrze się dzieje w państwie duńskim.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
5: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
4: Dlaczego NAM?
5: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
4: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
5: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo lody Grycal

0: promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
1: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia Materiałów Budowlanych Dom But.
2: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
1: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
2: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dom But Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
3: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
4: Yes, of course.
3: Od 1 do 14 sierpnia specjalnie dla Ciebie strefa Opel Corsa Made for Fun w Energylandii.

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Ale ty promieniejesz. Przygotuj się, że usłyszysz to częściej. Poznaj Glow Touch od Yasumi. Peeling, odżywcza maska i masaż z witaminą C rozświetlą twarz, szyję i dekolt. Efekt wow już po pierwszym zabiegu. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: I po reklamie.

0: Kiedyś życie było piękne, wystarczył dobry syntezator i można było robić takie hity z satelity.
1: I działa, jak to cały czas działa, wiesz, to będzie całe życie działać, no.
0: To końcówka lat 90.
1: Alice DJ w Radiu SK, 9, tak? 39 już teraz.
0: Tak jest.
1: W tym momencie.
0: No i co? Ktoś coś robi, czy jednak wakacyjne odpoczywanie? Badamy wasze klimaty i sprawdzamy, co się dzieje u was we wtorek 11 dnia sierpnia. Dzień dobry.
2: Siemano, Esko, ja właśnie szlifuję włoski. Ciekawe, czy zgadnięcie o to chodzi.
1: Co robi?
0: Szlifuje włoski, słuchaj. Albo jest barberem i szlifuje komuś włoski, albo się uczy języka włoskiego.
1: Szlif, chyba no. Tak. Bardziej, no. A wiesz, jaki jest zakręt po włosku? Powiedz głośno, no.
0: Nie powiem.
3: Na kół.
0: Tak.
1: To halo, kolejny telefon.
4: Cześć, właśnie jadę do pracy, żeby nic nie robić.
0: A. To jest bardzo odpowiedzialne zadanie.
1: No tak jak my mamy bardzo odpowiedzialne zadanie. Włączają mikrofon, miliony słuchaczy nas słuchają, no i później trzeba gadać. No.
0: Niech pani tego nie popsuje.
5: Reklama. Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią baciary.
2: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
1: Weselny klimat przyniosą Was zespoły premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
3: Gigantyczna okazja. Nowa Dacia Bigster hybryda. Aż 20 tysięcy złotych taniej. Wyższy poziom komfortu, hybrydowa moc i potężny rabat na start. Odwiedź nas i odbierz swój rabat. Salon Dacia Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oranżada gazowana Helena Czerwona 1,25 litra 4 plus 2 gratis. To tylko 3,19 za butelkę przy zakupie 6. Płyn do naczyń cytrusowy Fery Extra Plus 650 ml oraz płyn do naczyń Fery 900 ml 2 plus 1 gratis. Jedynie 9,13 za sztukę przy zakupie 3. Twój market. Kalisz, ulica Graniczna 80.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: DMG Moripleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 8097. DMG Moripleszew zaprasza.
7: I por

0: Za chwilę 10:00. Zgodnie z prośbą chłopców, repeat it. Jutro powtórzymy poranek. Znowu od 6:00 będziemy was budzić.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak, kończymy w towarzystwie kolegi Łatwoganga, czyli Edka Sheerana. No fajnie, fajnie, fajnie jest. I co dzisiaj będziesz robić?
0: Ja będę sprawdzał na balkonie, czy nie mam pękniętej płytki żadnej, bo była wczoraj burza, przeszła nad miastem. Mhm. Okaże się, czy dostaniemy 200 tysięcy złotych za zalanie i za udział w powodzi, czy nie. Właśnie czytam artykuł na ten temat, afera na Dolnym Śląsku.
1: Tam niektórzy, no, niektórym nie zalało, a jednak zgłaszali się po pieniążki. Nie wolno, nieładnie, nieładnie, nieładnie.
0: Już teraz doczytałem, nie dostaniemy.
1: Nie? Nie. Dlaczego?
0: Nie mamy kolegów działaczy partyjnych.
2: Kes, Kama i Wiktor w Radiu SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Masz już plan na siebie? Jeszcze nie? Spokojnie! W Żaku możesz zdobyć nowy zawód i przygotować się do pracy w wybranej branży. Wybierz spośród kierunków medycznych, kosmetycznych, administracyjnych i wielu innych. Czekamy na Ciebie w Żaku w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim albo wejdź na zak.edu.pl. Twój plan może zacząć się jeszcze dziś. Przyjdź, nie czekaj!
7: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Szukasz SUV-a, który podkręci Twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł miesięcznie, 0 zł wpłaty i serwis w cenie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na Ciebie.
10: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
11: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Bak.

0: Onika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: Miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
8: Jagoda Mośpan, łapiemy oddech po ostatnich gorączkach, więc jeśli w ogródku coś do zrobienia na Was czeka, no to śmiało, dziś można. W Ostrowie i Kaliszu maksymalnie 22 stopnie, do tego sporo chmur, choć słońca też nie zabraknie, padać nie powinno.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
9: A minęła już 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Groźny wypadek w częstochowskim aquaparku. Dziecko zostało zassane przez dyszę jednej z atrakcji, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
10: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie.
9: A sprawę wyjaśnia policja. Część obiektu, gdzie doszło do wypadku, jest na razie wyłączona z użytkowania. W Łodzi powstanie Centrum Serwisowania Amerykańskich Śmigłowców Apache. Podpisano dziś umowy offsetowe pomiędzy wojskowymi zakładami lotniczymi a koncernem lotniczym Boeing. Polska zamówiła 96 takich śmigłowców. A kolejna puma grasuje na wolności, tym razem na Mazowszu. Jest pilny apel o unikanie lasów w okolicach Ciechanowa. Zwierzę zauważyli myśliwi, mówi nam sekretarz gminy Gołymin Ośrodek Anna Augustyniak.
11: W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap.
9: Gmina zdecydowała o pilnym zakupie fotopułapek, które mają potwierdzić obecność zwierzyny.
12: Dobrze, że te łapy zauważone, bo ja bym tak tym myśliwym jakoś nie do końca wierzył, że może by chcieli ustrzelić coś innego. Ustrzelimy hity na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 za chwilę. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Świeżynka na naszej playliście to H i R&B, czyli Ring My Bell. 10:16 na zegarach. Tak wczoraj po cichu liczyłem na to, że Polacy odpalą się podczas Mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Birmingham. Może nie, że się odpalili, ale Ewa Swoboda drugi raz w karierze została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Jak sama mówi, niczego nie pamięta. Ewa, to ja ci przypomnę, tak? Jesteś drugą najszybszą Europejką. Tak? Dokładnie tak. Dziś od godziny 11:30 bodaj sesja poranna, czy też przedpołudniowa, tak zwana. Jak coś będzie ciekawego się działo, to oczywiście usłyszycie na antenie Radia SK o tym. Za chwilę Thomas Gray. Znaczy, bo ja trzymam kciuki, ale będę musiał je na chwilę puścić, żeby play nacisnąć, żeby Thomas Gray poleciał. A będzie też nowy Oscar Sims i bez końca. No bo w końcu wszystkie hity zaczynają się bez tego.
1: Reklama. Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Poczuj hybrydową moc i przestrzeń, która robi wrażenie. Odwiedź nasz salon i sprawdź Forda Kuga z silnikiem 2,5 litra. 0 zł wpłaty, a rata to tylko 990 zł miesięcznie. Przyjdź i daj się zaskoczyć na jeździe próbnej. Czekamy w salonie Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Sprawdź nas.
6: Firma Dajanos Opatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr i płac. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Kontakt 602-505-234 lub CV na praca@dajano.pl.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Trójce.
1: Temat jest już przesądzony, wkrótce dostaniemy od Oskara Cymsa nową płytę. Póki co mamy zapowiedź, jak mówią, najbardziej dojrzały numer w jego dorobku, singiel Bez Końca. Top of the Top Sopot Festival, to tam podczas koncertu Top of the Pop 24 sierpnia Oskara Cymsa będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo. Póki co będzie można usłyszeć jego numer Bez Końca w Radiu SK już teraz.

0: International Love. To Pitbull i Chris Brown na antenie radiowca. Jak to zabawnie brzmi, że no, 1/3 koncertów Pitbulla w tym roku w Polsce mamy już za sobą. Do nami PGE Narodowy. Przypomnę, listopad to Łódź, a początek grudnia to z kolei Trójmiasto. Pitbull wraca do naszego kraju w ramach trasy Nomen Omen I'm Back. Wiktor Waligura i 4 pory roku wesce za chwilę. Wrócimy do hitów na czasie, a później przypomnę Daddy Yankee, Snow, Con Calma.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Poznaj dom weselny Perła w Godziszach Wielkich koło Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Godzisze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią baciary.
9: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
8: Weselny klimat przyniosą Was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
10: I po reklamie.

0: Eska Ostrów Kalisz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: w Radiu SK tuż przed godziną 11. Wcale nie później, tylko zaraz po 11. Chwilę po 11. Kolejna godzina hitów na czasie na lato. Na początek Kuba i Kuba Wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Firma Pet Food Grzesiak Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchowie zatrudni osobę do działu jakości. Więcej informacji pod numerem 62 761 71 56.
1: Sezon grilla się rozpoczął. Gość by na tarasie spoczął. Strefę relax chcesz u siebie? Kostka Drogbruk jest dla ciebie. Piękny podjazd chcesz ułożyć? Ścieżkę albo taras stworzyć? Towar u nas jest od ręki. Niepotrzebne są więc lęki. Odwiedźcie nas, goście szanowni, wpadając do naszej hurtowni. Wiedzą, pomysłem służymy. Do perfekcji wręcz dążymy. Zapraszamy. Kostka Kujawa Kalisz. Dystrybutor firmy Drogbruk. Kalisz Częstochowska 212. Telefon 601-85-35-35.
2: Gigantyczna okazja. Nowa Dacia Bigster hybryda. Aż 20 tysięcy złotych taniej. Wyższy poziom komfortu, hybrydowa moc i potężny rabat na start. Odwiedź nas i odbierz swój rabat. Salon Dacia Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71.
3: Masz ochotę na świeże sushi, które zabierze Cię w kulinarno-orientalną podróż do Japonii? Przyjdź do Geisha Sushi w Pleszewie przy Bogusza 1. Geisha Sushi @pleszew.pl 690 270 577.
4: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
5: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
6: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
4: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wie wiatr.
5: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
7: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
8: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 8097. DMG Mori Pleszew zaprasza.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
16: Jagoda Mośpan, sporo chmur, lekki wiatr i 18 stopni. Takie mamy przedpołudnie w Ostrowie i Kaliszu. W ciągu dnia dziś niewiele cieplej. Pogoda dobra na rower. Kierowcy muszą uważać, bo właśnie na trasach sporo dziś jest osób na dwóch kołach.
14: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis. Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
17: Jak dobrze, gdy dzieje się dużo i dobrze. Mati Fuczyło to jest SK Summer City. Mam dla Was wtorkowe propozycje na to, co możecie zrobić w wolnym czasie. Już dziś i w kolejnych dniach będziecie mogli na przykład kibicować najlepszym tenisistom, którzy przyjadą i przyjechali do Polski. Trwa Yokohama Warsaw Open, to od dziś do 16 sierpnia na kortach tenisowych w Warszawie, kortach Legii, to przy Myśliwieckiej.

0: Teraz jednak opcja koncertowa w Szczecinie między innymi. SK Music Tour trwa, to nasza trasa koncertowa. W ramach żeglarskiego święta żagle pojawimy się właśnie w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. Tam między innymi Oskar Cym z Ira, czy Dawid Kwiatkowski, albo Janusz Walczuk lub Janglosia. I teraz jeszcze Kraśnik. Wpadnijcie 15 i 16 sierpnia. Tam na scenie Eryk Moczko i Paktofonika Orkiestra.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży.

0: kierowcę. Bus zderzył się z tirem. W wypadku zginęły dwie osoby. Na miejscu możliwe są utrudnienia, bo służby muszą usunąć ciężarówkę, która wjechała w budynek. Prawie 1000 ton odpadów usunięto już z nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. Jednak jest tam jeszcze około 50 000 ton niebezpiecznych substancji. A wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii z Krzyszowskiej, która wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki. Wieczorem też finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
1: Niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje.
0: Mówił Fajtek, a przypomnę, srebro w biegu na 100 metrów zdobyła wczoraj Ewa Swoboda.
2: Przypominaj, ile wlezie. I żebyśmy jutro też mogli tak przypominać o kolejnych medalach naszych na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Przypominam, że słuchacie Eski, mam dla was fajne hity na czasie. Będzie nowy Jason Derulo, będzie Shakira, Kuba i Kuba. Już teraz Michał Sobkowski, witajcie.

gorący hit od Shakiry na antenie Radia SK. Shakira Whenever, Wherever. Gorący, rozgrzewający, przyda się, bo upał jakby zelżał dzisiaj w naszym kraju, za to na Węgrzech

0: konkretnie w Budapeszcie, konkretnie na Sziget, to temperatura, jak powiedział Pawełek, 1050 stopni, a odczuwalna jeszcze większa. Powiedział na naszym skowym Instagramie, tam bądźcie, jeśli chcecie poczuć ciemny klimat, jeśli chcecie zobaczyć chociażby poczuć klimat i tych koncertów, które dzisiaj, a rozpoczyna się naprawdę nieźle, bo jeżeli w line-upie dziś mamy Sombra i Zarę Larsson, to znaczy, że to jest naprawdę dobry festiwal. Przypomnę, że wysyłaliśmy was tam w całkiem niedawno. Mam nadzieję, że w komplecie się tam pojawicie. No i nie kryję jedno z moich największych marzeń, żeby na Sziget się pojawić. Może za rok wygram Wesce? Ja nie mogę. Ale wy będziecie mogli na pewno. Temper City i Self Power Wesce za moment, a później Clean Bandit i Demi Lovato, czyli solo, przypomnę.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
4: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dom But.
6: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
4: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
6: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dom But Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
7: Zuch Habierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520. Habierski.com.pl. Zuch Habierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
8: Kastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewniał projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj Peugeot 408. Samochód, który przyciąga spojrzenie od pierwszego kilometra. Dynamiczna sylwetka, wyraziste światła LED z charakterystycznym motywem pazurów oraz podświetlane logo Peugeot sprawiają, że każdy detal podkreśla jego wyjątkowy charakter. Peugeot 408. Połączenie elegancji, sportowych emocji i nowoczesnej technologii. Teraz dostępny już od 850 zł netto miesięcznie. W finansowaniu dla firm. Umów się na jazdę testową i przekonaj się, jak wygląda przyszłość motoryzacji. Peugeot. Wybierz swój styl. Salon Peugeot Sztukowski, Kalisz, Wrocławska 27 oraz Topola Mała 136.
12: I po reklamie.

0: Ale to jest dobre. Swedish House Mafia i Luckily Happiness is So Sad. Czyli szczęście jest takie smutne. Cóż za tytuł. Z jednej strony szczęście i radość, bo będzie zaćmienie słońca. Z drugiej strony trochę smutku, bo niepełne. To już jutro w skali całego kraju. To wszystko między 19.10 mniej więcej, a 20.40 z maksimum około 20.10. Między 80 a 87% zakrycia w zależności od miejsca w kraju. Południowy zachód będzie miał najwięcej szczęścia. Ale uwaga, bo to jest trochę mylące, bo w wielu miejscach słońce w ogóle zajdzie jeszcze przed zakończeniem zaćmienia. I teraz uwaga. Mimo że słońce będzie nisko, nie można na nie patrzeć bezpośrednio, nie można przez okulary przeciwsłoneczne, to jest zdecydowanie za mało i to jest serio niebezpieczne. Najlepsza metoda, jak podpowiadają specjaliści, to jest projekcja, czyli tak jakby rzucamy cień, na przykład za pomocą durszlaka, co wydaje się być świetnym pomysłem. Wystarczy stanąć tyłem do słońca i pozwolić, żeby światło przechodziło przez otwory, na przykład na chodnik, albo na ścianę, albo na kartkę, i wtedy zobaczy się dużo małych, okrągłych obrazów słońca. Podczas zaćmienia będą wtedy miały kształt takich mini rogalików. Jakie to słodkie, prawda? Błagam, nie patrzmy bezpośrednio w słońce. Nawet właśnie w okularach przeciwsłonecznych. Chociaż z drugiej strony możecie Eski słuchać i z uszkodzonym wzrokiem, więc róbcie jak chcecie. Żartowałem. Nie patrzcie, proszę, w słońce. Ed Sheeran i Go Away Girl was za chwilę.
1: Reklama.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
4: Uwaga! Zepsuł ci się siłownik hydrauliczny od koparki, ładowarki, przyczepy rolniczej lub innego sprzętu? Przyjedź do nas. Hydraulika siłowa Simmering. Tylko u nas wymiana siłownika od przyczepy rolniczej od ręki. Hydraulika siłowa Fabianów, ulica Środkowa 20, trasa Ostrów Kalisz. Telefon 725 080 687. 725 080 687.
5: Masz już plan na siebie? Jeszcze nie? Spokojnie! W Żaku możesz zdobyć nowy zawód i przygotować się do pracy w wybranej branży. Wybierz spośród kierunków medycznych, kosmetycznych, administracyjnych i wielu innych. Czekamy na Ciebie w Żaku w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim albo wejdź na zak.edu.pl. Twój plan może zacząć się jeszcze dziś. Przyjdź, nie czekaj!
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ale beton.
10: No?
9: Nie do poruszenia.
10: Właśnie, taki mocny i taki tani.
9: Bo to beton od XBET.
10: Zapisz numer 728-478-155.
9: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
10: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.

0: 8 478 155.
1: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
0: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728 478 155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.

0: za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

Na niego zawsze można liczyć. Dawid Podsiadło, szanowni państwo, na antenie Radia SK tuż przed południem, 5,5 minuty i będzie już popołudniowa pora, wtorek 11 sierpnia i kolejne godziny z hitami na czasie. Dawid Podsiadło na błysk przed chwilą. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You. Tak, zacznę wam grać w popołudniowe jeste.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Firma Dajano Zopatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr i płac. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Kontakt 602 505 234 lub CV na praca@dajano.pl.

Płac. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Kontakt 602 505 234 lub CV na praca@dajano.pl.

0: marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
1: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
2: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
1: Dlaczego NAM?
2: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
1: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
3: Kalisz Chopina 26.
4: Centrum Podróży.

0: remontować. Wełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oranżada gazowana Helena Czerwona 1,25 litra, 4 plus 2 gratis. To tylko 3,19 za butelkę przy zakupie 6. Płyn do naczyń cytrusowy Ferry Extra Plus 650 ml oraz płyn do naczyń Ferry 900 ml 2 plus 1 gratis. Jedynie 9,13 za sztukę przy zakupie 3. Twój market. Kalisz, ulica Graniczna 80.
2: Ale ty promieniejesz. Przygotuj się, że usłyszysz to częściej. Poznaj Glow Touch od Yasumi. Peeling, odżywcza maska i masaż z witaminą C rozświetlą twarz, szyję i dekolt. Efekt wow już po pierwszym zabiegu. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz SUV-a, który podkręci Twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł miesięcznie, 0 zł wpłaty i serwis w cenie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease, Opatówek, Rogatka 20C. Oferta czeka na Ciebie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
9: Jego demośpany sweter albo jakąś bluzę warto dziś mieć, bo na termometrach choć 20 stopni, to za gorąco nie jest. Do tego sporo chmur, choć słońce też się przebija. Jeśli urlopujecie, to dobry moment na wypad w miasto, bo ruch teraz jest płynny.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
10: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dramat w Częstochowie. Tramwaj miał ciągnąć 18-latkę przez 20 metrów. Kobieta jest w śpiączce, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
11: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
10: A wstępnie wiadomo, że rowerzystka podczas skrętu wjechała wprost pod jadący tramwaj. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. Premier podpisał umowę na dostawę śmigłowców. Dzięki nim w Łodzi powstanie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. Zatrudnienie w zakładach ma się podwoić. Nie żyje Andrzej Beja-Zaborski, ceniony aktor teatralny i filmowy. Widzowie doskonale znali go jako komendanta Henryka z popularnego cyklu U Pana Boga. Aktor zmarł w wieku 75 lat po wieloletniej chorobie.
12: Południe tak naprawdę dosłownie za 3 sekundy, a my już wam zaczynamy grać. I będzie na przykład Sanach, ITP, ITD i dużo innych fajnych numerów. Na przykład Lady Gaga, na przykład Shakira i Burna Boy, czyli Die Die. A na początek Another E54 Ultra zgodnie z obietnicą Michu Sepkowski. Witajcie!

Alex Warren i Passenger na antenie Radia SK. To był lot jeszcze bez pasażerów. Jeszcze, ale był prawdziwie rekordowy. To już jakiś czas temu, ale ja nadrabiam wciąż zaległości. I A350, Airbus A350 wystartował z australijskiego Melbourne i wylądował we francuskiej Tuluzie, pokonując 23 075 km. Ten lot trwał 24 godziny i 24 minuty. Pokonał wtedy 3 kontynenty, 2 pokonane oceany, 2 wschody słońca.

0: zaliczył 2 zachody słońca i aż 17 stref czasowych. Tak jak mówiłem, póki co jeszcze zupełnie bez pasażerów, bo w trakcie rejsu inżynierowie sprawdzali po prostu różne no właśnie aspekty pracy samolotu, w tym pracy silników, zużycie paliwa czy działanie systemów bezpieczeństwa. Zresztą no kto by chciał mimo wszystko, no chyba że właśnie tak, żeby pobijać rekordy, spędzić aż 24 godziny w samolocie. Ja jestem ciekaw, jak z takimi informacjami swoją drogą, jak to o zaćmieniu słońca i o tym locie 2 zachodami i wschodami słońca radzą sobie płaskoziemcy. Shakira, Burna Boy, Die Die, Weste za moment, a później Kuba i Kuba.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, a stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
7: Yes, of course.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 8097. DMG Mori Pleszew zaprasza.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią baciary.
7: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
6: Weselny klimat przyniosą Was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Poznaj dom weselny Perła w Godziszach Wielkich koło Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Godzisze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, drukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
8: Firma Pet Food Grzesiak Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchowie zatrudni osobę do działu jakości. Więcej informacji pod numerem 62 761 71 56.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
14: A co mamy do wyboru?
13: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
14: A gdzie ty jesteś, skarbie?
13: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
15: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
16: I po reklamie.

0: Alan Walker i Ava Max, czyli Fade w Radiu SK tuż przed godziną 13 po 13. Kolejny worek, nie z prezentami, chociaż tak, w sumie to prezenty, takie świąteczne prezenty, nie, ale muzyczne jak najbardziej. Będzie David Guetta i spółka, czyli Would I Lie to You, i będzie Męskie Granie Orkiestra 2026. Zostańcie ze mną.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład

0: cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
9: Jagoda Moszpan. Pogoda zdecydowanie pozwala nam złapać oddech po ostatnich gorączkach. Na termometrach w Ostrowie i Kaliszu dziś 22 stopnie, jutro będzie podobnie. Coraz goręcej jest za to na drogach, bo powoli zbliżamy się do godziny szczytu. Trzeba uważać.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
10: Mam coś dla każdego, naprawdę tak uważam. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City, a zacznijmy od tego, co szykuje się już bardzo niedługo w Kielcach. 14 sierpnia to w Kielcach Odnowa Festiwal, na scenie m.in. Igo, Kasia Sienkiewicz, Cortez, Lemon czy Ralf Kamiński lub Zalia. Naprawdę będzie się tam muzycznie pięknie działo. Teraz jednak nie muzycznie, a sportowo. Drużynowy Puchar Świata Żużlowy. Wpadnijcie 29 sierpnia do Warszawy. Na PGE Narodowym będą występowali najlepsi żużlowcy na całym globie. To jednak nie wszystko. Szykują się też występy Kaśki Sochackiej. Ona gra swoją trasę koncertową. Przed nami jeszcze Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Płock, Ustroń czy Warszawa. Jeszcze opcja K-popowa to m.in. w Zielonej Górze K-pop Universe.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
11: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości. Odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze.
12: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
11: Zaznacza Donald Tusk. Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy. Polska ma możliwości, by ochronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą, prawdopodobnie ukraińską. To głos byłych wojskowych w związku z informacjami podawanymi przez agencję Reutera. Dlatego właśnie Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury. Nieudane występy Polaków w sesji porannej Mistrzostw Europy w Birmingham. Awans do kolejnej rundy wywalczyło dwóch z siedmiorga naszych. Damian Czykier awansował do półfinału biegu na 110 metrów przez płotki, a Mateusz Kołodziejski do finału skoków zwyż. Dziś największe szanse na medale mają Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki i Paweł Fajdek w rzucie młotem.

I to jest dla nas znak, że już prawie przetrwaliśmy wtorek. Jak już wytrzymaliśmy do 14 w pracy, to jakoś, słuchajcie, zleci. Już teraz można zrobić sobie przerwę, trochę poudawać i zaraz będzie wolne, a u nas będzie zaraz wakacyjny gość. Tak krzyknie White, Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Polska to są wakacyjne hity na czasie i teraz bardzo ważne pytanie. Czy 8 to dużo? Nie chodzi o centymetry czy coś w tym stylu, nie, nie, nie. Czy 8 dni to dużo w przypadku naszego urlopu? Słuchajcie, naukowcy wyliczyli, ile powinno trwać takie idealne, wolne, wakacyjny urlop. I uwaga, ekspertka mówi, że urlop trwający 7-8 dni daje największą szansę na prawdziwy reset. Są głupoty wszystko, słuchajcie, przecież wszyscy doskonale wiemy, że nie masz czegoś takiego jak idealna długość urlopu, prawda? Wszyscy doskonale wiemy, że prawdziwy reset zależy od tego, ile nasze dzieci mają lat i czy nas znajomi nie wkurzają. No i czy remontu w tym czasie nie robimy? Jeśli te czynniki są spełnione, 3 dni nawet wystarczą.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon grilla się rozpoczął. Gość by na tarasie spoczął. Strefę relaks chcesz u siebie? Kostka Drogbruk jest dla ciebie. Piękny podjazd chcesz ułożyć? Ścieżkę albo taras stworzyć? Towar u nas jest od ręki. Niepotrzebne są więc lęki. Odwiedźcie nas, goście szanowni, wpadając do naszej hurtowni. Wiedzą, pomysłem służymy. Do perfekcji wręcz dążymy. Zapraszamy. Kostka Kujawa Kalisz. Dystrybutor firmy Drogbruk. Kalisz Częstochowska 212. Telefon 601-85-35-35.
5: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Jan Gleosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
6: Masz ochotę na świeże sushi, które zabierze Cię w kulinarno-orientalną podróż do Japonii? Przyjdź do Geisha Sushi w Pleszewie przy Bogusza 1. Geisha Sushi myślnik pleszew.pl 690 270 577.

0: dwie gratis. To tylko 3,19 za butelkę przy zakupie 6. Płyn do naczyń cytrusowy Fery Extra Plus 650 ml oraz płyn do naczyń Fery 900 ml 2+1 gratis. Jedynie 9,13 za sztukę przy zakupie 3. Twój market. Kalisz, ulica Graniczna 80.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Ale ty promieniejesz. Przygotuj się, że usłyszysz to częściej. Poznaj Glow Touch od Yasumi. Peeling, odżywcza maska i masaż z witaminą C rozświetlą twarz, szyję i dekolt. Efekt wow już po pierwszym zabiegu. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
5: I po reklamie.
6: I wanna be a spy water beneath the Mexican sky.

0: Romantyczna Zalia w Radiu SK i chyba wiemy, do kogo ona to śpiewa. Ale plota poszła, słuchajcie. I to żeby nie było, to jest nieoficjalna informacja, to może być plotka. Ja to przed chwilą na Pudelku wyczytałem, że Zalia rozstała się ze swoim chłopakiem, ale podobno ma już nowego chłopaka i uwaga, Zalia, według nieoficjalnych informacji, spotyka się z Oskarem Cymsem. Ja cię kręcę, ale to by była przebojowa para numer jeden w Polsce. Ale słuchajcie, coś może w tym być, bo ja przed chwilą sprawdziłem na Instagramie. Oskar polubił zdjęcie Zali na Instagramie. To musi być wielka miłość. Radio SK. Czekamy na dziecko w takim razie. Muzyczne dziecko, muzyczne. Zalię z Oskarem, no gralibyśmy w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedzaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
6: Szukasz SUV-a, który podkręci Twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł miesięcznie, 0 zł wpłaty i serwis w cenie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na Ciebie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Baktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.

0: No i to jest właśnie Radio SK. Tu się gra hity na czasie. Wybieramy dla Was najlepsze nowości. I to jeden z gorących numerów. Post Malone i Swaley. A na ten moment, słuchajcie, czekaliśmy ponad 2 lata. No i w końcu mamy to. Nasz piłkarz, Arkadiusz Milik, strzelił pierwszą bramkę od 2 lat. W końcu trafił dla Juventusu. Jego drużyna przed chwilą wygrała. Arkadiusz Milik trafił pierwszą bramkę, uwaga, od 813 dni. Ja mam nadzieję, że nasi szefowie teraz tego słuchają uważnie. Arkadiusz Milik na wykonanie najważniejszego zadania w swojej pracy, przypomnę, jest napastnikiem, potrzebował 813 dni i przez ten cały czas dostawał pensję i teraz wszyscy go oklaskują, słuchajcie. Także jeśli dzisiaj czegoś nie dokończyliście, śmiało możecie to zostawić na jutro. Teraz można wrzucać na luz razem z Radiem SK. Radio
1: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dombud.
5: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
4: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
5: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
6: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
7: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
6: Dlaczego NAM?
7: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają

0: 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
1: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
2: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
3: Gigantyczna okazja. Nowa Dacia Bigster Hybryda. Aż 20 tysięcy złotych taniej. Wyższy poziom komfortu, hybrydowa moc i potężny rabat na start. Odwiedź nas i odbierz swój rabat. Salon Dacia Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71.
4: Uwaga! Zepsuł Ci się siłownik hydrauliczny od koparki, ładowarki, przyczepy rolniczej lub innego sprzętu? Przyjedź do nas! Hydraulika siłowa Simmering. Tylko u nas wymiana siłownika od przyczepy rolniczej od ręki. Hydraulika siłowa Fabianów, ulica Środkowa 20, trasa Ostrów-Kalisz. Telefon 725 080 687. 700

0: Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
5: Jagoda Mośpan, pogoda nie rozpieszcza, mimo to śmiałków na dwóch kołach nie brakuje. O tej porze na trasach nie brakuje też aut, bo rozpoczynają się godziny szczytu. W Ostrowie stoimy m.in. na Krotoszyńskiej, Dworcowej i Strzeleckiej.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Ogromne korki po kolizji na S8 w pobliżu węzła Wypędy na wylotówce z Warszawy. Zderzyły się tam dwa tiry i dwie osobówki. Trasa w kierunku Janek i Nadderzyna już od Jerozolimskich jest całkowicie zablokowana. Rozbita ciężarówka zablokowała wszystkie trzy pasy.
7: Kierujący, który jechał pojazdem ciężarowym, uderzył w zestaw stojący na pasie serwisowym.
6: Informuje Katarzyna Ambroziak z Policji w Pruszkowie. Utrudnienia na odcinku między węzłami Opacza i Janki mogą potrwać 3 godziny. Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Kolumbii. To informacje od naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 164. Uszkodzonych zostało 5 tysięcy domów, kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. Rannych zostało około 700 osób, a blisko 190 jest zaginionych. Nie będzie airshow w przyszłym roku. MON nie planuje organizacji pokazów lotniczych w Radomiu w 2027. Powody? Niepewna sytuacja geopolityczna i wojna w Ukrainie. Resort podkreśla, że priorytetem sił powietrznych są teraz zadania operacyjne i szkolenia.
8: Wrzuć na luz.
9: Wrzuć na luz.
8: Radio RSK.
10: A my jesteśmy bardzo dobrze wyszkoleni z grania wakacyjnych hitów i jest taki numer, który za każdym razem jak się pojawia, to temperatura skacze do góry o co najmniej kilka stopni. Uwaga! Wy już wiecie co to. Despacito w tej godzinie się pojawi. A tak poza tym to zapomniałem dodać, że już można odpoczywać. Już się nie trzeba spinać w pracy, bo już minuta po 15. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: już niedługo razem zagrają na Top of the Top Sopot Festiwalu, a teraz wrzucają razem z nami na luz w Radiu SK. Dawid Kwiatkowski i Margaret, już 16 minut po godzinie 15. Obiecałem Despacito i będzie, obiecuję, Luis Fonsi i Daddy Yankee na pewno po godzinie 15. Za kilka minut po krótkiej przerwie w SK. No ale właśnie, skoro SK gra takie wakacyjne hiciory, to teraz wydajcie znać, jak wy wrzucacie na luz z taką wakacyjną playlistą. Jakie przyjemności macie w planach na to popołudnie? Może kończycie pracę i po prostu jedno wielkie nic. Może dzisiaj w planach właśnie nic nie macie, kładziecie się na kanapie, dobry serial i nic poza tym. Może planujecie na siłkę wyskoczyć, albo się zgadujecie ze znajomymi na jakieś wspólne bieganie po parku? Może ktoś jest tak szalony? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, jak dzisiaj planujecie wrzucać na luz. A Despacito na pewno zaraz zagram.
1: Radio SK. Reklama.
2: Masz już plan na siebie? Jeszcze nie? Spokojnie! W Żaku możesz zdobyć nowy zawód i przygotować się do pracy w wybranej branży. Wybierz spośród kierunków medycznych, kosmetycznych, administracyjnych i wielu innych. Czekamy na ciebie w Żaku w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim albo wejdź na zak.edu.pl. Twój plan może zacząć się jeszcze dziś. Przyjdź, nie czekaj!
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena

0: sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
2: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520. Chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
3: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią baciary.
4: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
3: Weselny klimat przyniosą Was zespoły premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?

0: Hity na czasie.
1: Na lato.
2: Ay.

0: Można wyć razem z nimi. Nie krępujcie się. The Black Eyed Peas w Radiu SK. To jest numer idealny do zmieniania biegów w naszej furze, kiedy w końcu wyjechaliśmy z popołudniowego korka i czujemy wolność. I tak właśnie wrzucamy razem na luz. No właśnie, w jaki sposób wrzucacie na luz z Radiem SK? Chwalicie się tym w głosówkach na SK-owym Messengerze. Grzesiu ma plan idealny.
1: Ja to w sumie powiem szczerze, 17 koniec pracy, przychodzę, zjem coś, biorę prysznic i kładę się do łóżka. I leżę do końca dnia.
0: No na pewno, tak. Grzesiu chyba jeszcze nie rozmawiał ze swoją drugą połówką. On myśli, że on wróci, rzuci wszystko, nic nie będzie robił i pójdzie spać. Znaczy, no dobra, to jest możliwe w dwóch przypadkach. Albo Grzesiek jest singlem, albo ona ma dzisiaj na drugą zmianę do pracy. Radio
2: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Nowy Opel Astra już nadjeżdża. Poznaj nowoczesny napęd hybrydowy, jeszcze większą przyjemność z jazdy i nowe, wyjątkowe kolory lakierów w cenie samochodu. A teraz specjalna oferta dla firm. Leasing już od 1190 zł netto miesięcznie oraz ubezpieczenie za jedyne 1% wartości auta. Nowy Opel Astra. Elegancja, technologia i oszczędność w jednym. Umów się na jazdę testową w salonie Opel Sztukowski i przekonaj się sam. Kalisz Wrocławska 27.
8: Ale beton.
9: No?
8: Nie do poruszenia.
9: Właśnie, taki mocny i taki tani.
8: Bo to beton od XBET.
9: Zapisz numer 728-478-155.
8: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
9: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
10: Poznaj dom weselny Perła w Godziszach Wielkich koło Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Godzisze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: I można poczuć lato, nawet jeśli nie zdążyliśmy jeszcze wyjść z pracy. Martin Garrix i Ed Sheeran wrzucają razem z nami na luz w Radiu SK. A co to w waszym przypadku oznacza, takie wrzucanie na luz, Kaziu?
1: No, mój luz to malowanie ogrodzenia w koło domu.
0: Ale Kaziu, spokojnie, to jest zawsze tak, że my zawsze narzekamy na te nasze obowiązki na podwórku albo w domu, jak trzeba coś wyremontować, coś zrobić dodatkowego. Ale Kazik, pomyśl, że jak niedługo na przykład rodzina w odwiedziny przyjedzie i wtedy ktoś powie, ale wy macie jakiś ładny płot, zmienialiście to jakiś nowy? I wtedy żona powie, nie, to Kazik odmalował, i wtedy będzie pękał z dumy. Choćby dlatego warto to zrobić. Dla wszystkich pracujących u siebie na podwórku albo w domu, malujących ściany, SK dobrze zagra po 16:00, na pewno Dawid Podsiadło się pojawi.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Poznaj Peugeot 408. Samochód, który przyciąga spojrzenie od pierwszego kilometra. Dynamiczna sylwetka, wyraziste światła LED z charakterystycznym motywem pazurów oraz podświetlane logo Peugeot sprawiają, że każdy detal podkreśla jego wyjątkowy charakter. Peugeot 408. Połączenie elegancji, sportowych emocji i nowoczesnej technologii. Teraz dostępny już od 850 zł netto miesięcznie w finansowaniu dla firm. Umów się na jazdę testową i przekonaj się, jak wygląda przyszłość motoryzacji. Peugeot. Wybierz swój styl. Salon Peugeot Sztukowski, Kalisz, Wrocławska 27 oraz Topola Mała 136.
9: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią baciary.
10: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
9: Weselny klimat przyniosą Was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką

0: BMW Premium Arena w Kaliszu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Jagoda Moszpan, cały czas sporo aut jest na ulicach naszych miast. Powroty z pracy i popołudniowe zakupy, tak to właśnie na to czas, więc trzeba uważać. A w pogodzie co? Popołudnie bez deszczu i z temperaturą w okolicach 20 kresek. Może lekko wiać.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Popołudniowy szczyt komunikacyjny i paraliż na wyjeździe z Warszawy w kierunku Katowic. S8 jest już przejezdna, ale ruch odbywa się tylko jednym pasem. To po zderzeniu dwóch ciężarówek między węzłami Opacz a Janki. Na jezdnię wylał się olej i z tymi informacjami Michał Skolimowski.
5: Dzień dobry. Rozładowywanie tego blisko 6-kilometrowego korka może potrwać jeszcze kilka godzin. Ruch odbywa się jednym pasem, bardzo powoli. Obie ciężarówki są już na pasie awaryjnym. Trwa sprzątanie i zabezpieczanie rozlanego oleju. Kierowcy jadący w stronę Raszyna, Janek, Nadarzyna czy Tarczyna muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać objazdów. Służby zwracają uwagę na popołudniowy szczyt komunikacyjny i apelują o ostrożność.
4: Bohaterowie z Łomży z odznaczeniami. Mężczyźni, którzy złapali w kocy 4-latkę spadającą z 5 piętra, uhonorowani przez lokalne władze, mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
6: Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. Dziękujemy im za ich obywatelską postawę.
4: Dla całej Polski to bohaterowie, ale oni sami tak o sobie nie myślą.
7: Nie czujemy się bohaterami. Byliśmy po prostu w odpowiednim miejscu w odpowiedniej chwili, tak?
8: Wydaje nam się, że to powinno być norma w tych czasach.
4: Dodajmy, 27-letnia matka dziecka, która w czasie dramatycznych wydarzeń spała pijana w mieszkaniu, najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. To pierwsze takie spektakularne zjawisko od 27 lat. Jutro czeka nas częściowe zaćmienie słońca. Ważne, żeby nie patrzeć bezpośrednio. Potrzebne są specjalistyczne folie.
9: Dobrze jest pamiętać o tym, że w siatkówce oka nie ma receptorów bólu, czyli nie czujemy, kiedy smażymy sobie oczy.
4: Mówi Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik, a zaćmienie słońca rozpocznie się jutro po 19.

0: Wrocławka.
1: A ja się wam pochwalę, jakie mnie szczęście spotkało. Dostałem jedną z najprzyjemniejszych wiadomości, jakie dorosły człowiek może dostać. Twoja paczka jest już w drodze, buty sobie kupiłem, a wy wiecie, jakim wyzwaniem dla faceta jest kupno butów. Także bądźcie ze mnie dumni, a ja wam za to zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest bardzo dobry kompan do popołudniowego odpoczynku. On nie pospiesza, on nie mówi, żeby się wziąć na przykład za jakieś sprzątanie. On kołysze po prostu. Dawid Podsiadło w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Po krótkiej przerwie zagra na przykład Sombr, którego nasi słuchacze dzisiaj usłyszą na żywo. Już dzisiaj startuje Sziget Festival i my zabraliśmy naprawdę sporą ekipę naszych słuchaczy do Budapesztu. W stolicy Węgier jest też Kasia Węsierska i Paweł Karpiński. Oni wieczorem będą imprezowali. Zobaczą też Zarę Larsson. A teraz mają czas na zwiedzanie tego przepięknego miasta. Jak wygląda Budapeszt? Ich oczami możecie zobaczyć na Instagramie Radia SK. Naprawdę fajnie to wygląda. A my za chwilę gramy dalej.
1: Radio SK. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
5: Gigantyczna okazja. Nowa Dacia Bigster Hybryda. Aż 20 tysięcy złotych taniej. Wyższy poziom komfortu, hybrydowa moc i potężny rabat na start. Odwiedź nas i odbierz swój rabat. Salon Dacia Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Firma Petfood Grzesiak Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchowie zatrudni osobę do działu jakości. Więcej informacji pod numerem 62 761 71 56.
8: I po reklamie.

0: To jest dobry numer po pracy, kiedy nie wiemy, jak się nazywamy, bo tak ciężko było. To jest dobry bas na pobudzanie. David Guetta i Kid Cudi. Za 23 minuty będzie godzina 17. No i słuchajcie, naprawdę możemy być dumni z naszego rodaka. Szacun. Robert Lewandowski właśnie pojawił się na prestiżowej liście. FC Barcelona go umieściła na liście legend tego klubu. Obok takich piłkarzy jak Lionel Messi czy Ronaldinho, Robert Lewandowski jest wśród najlepszych piłkarzy w historii FC Barcelony, słuchajcie. W pięknych czasach żyjemy, bo słuchajcie, za kilkadziesiąt lat będziemy wnukom opowiadać, a za moich czasów to Lewandowski jeszcze w piłkę grał. Niestety nie będziemy mieli niewiele do powiedzenia na temat gry reprezentacji, ale przynajmniej możemy być dumni z Roberta Lewandowskiego. A no i przypominam, że kiedyś Niemców udało nam się pokonać. O tym też będziemy opowiadać.
1: Reklama.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Masz już plan na siebie? Jeszcze nie? Spokojnie! W Żaku możesz zdobyć nowy zawód i przygotować się do pracy w wybranej branży. Wybierz spośród kierunków medycznych, kosmetycznych, administracyjnych i wielu innych. Czekamy na Ciebie w Żaku w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim albo wejdź na zak.edu.pl. Twój plan może zacząć się jeszcze dziś. Przyjdź, nie czekaj!
1: Marian, okazja jest!
2: Barbara, nie ma mnie! Wakacje mam!
1: Ale to mega okazja w Media Expert!
2: A nie, no to już wróciłem!
3: Mega okazje w Media Expert! Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999! Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poczuj hybrydową moc i przestrzeń, która robi wrażenie. Odwiedź nasz salon i sprawdź Forda Kuga z silnikiem 2,5 litra. 0 zł wpłaty, a rata to tylko 990 zł miesięcznie. Przyjdź i daj się zaskoczyć na jeździe próbnej. Czekamy w salonie Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Sprawdź nas.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: dzwoneczki kojące nerwy. Na 5,5 minuty przed godziną 17 to jest takie psychiczne przygotowanie do wyjścia z pracy. Age w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. Słuchajcie, wielka fortuna na wyciągnięcie ręki. Możemy zarobić 650 milionów złotych niewielkim wysiłkiem. Już wam mówię, o co chodzi, to nie jest reklama jakiejś loterii. Uwaga, według najnowszych wyliczeń Polacy do tej pory nie odebrali ponad 650 milionów złotych z kaucji za butelki i puszki. Taka wielka fortuna. Wystarczy tylko do butelkomatu podjechać. Ale spokojnie, ta kasa nie przepadła, my ją ciągle mamy. Te 650 milionów aktualnie leży w naszej piwnicy z tymi butelkami, których od 2 tygodni nie chce nam się wywieźć do butelkomatu i ciągle nie ma chętnego, żeby je zabrać po drodze do sklepu.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
3: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
2: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
3: Dlaczego NAM?
2: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
3: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
4: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
5: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak, Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacja

0: tam.
1: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak, Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacja...
2: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle.
3: 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą.
2: Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina.
3: Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: plus 2 gratis. To tylko 3,19 za butelkę przy zakupie 6. Płyn do naczyń cytrusowy Fery Extra Plus 650 ml oraz płyn do naczyń Fery 900 ml 2 plus 1 gratis. Jedynie 9,13 za sztukę przy zakupie 3. Twój market. Kalisz, ulica Graniczna 80.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na edilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No pięknie.

0: Jagoda Moszpan. Trochę odpoczywam od tych tropikalnych temperatur. Za oknami spokojnie, dlatego spoglądam na drogi, co by podpowiedzieć tym, którzy planują trasę, gdzie działają drogowcy. A to między innymi na odcinku Kalisz-Opatówek i Ostrów-Krotoszyn.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-kalisz.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
4: To jest wasz codzienny przegląd letnich imprez, a my się na tym znamy. To jest SK Summer City. Najgłośniejszym miejscem w Europie jest aktualnie Budapeszt. Tam będzie imprezowała ekipa naszych słuchaczy. Startuje Siget Festival. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Sombr czy Zara Larsson, artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Na Siget Festivalu jest też Kasia Węsierska i Paweł Karpiński. Jeśli nie możecie być w Budapeszcie, no to spokojnie, oni wam pokażą, co tam się dzieje na eskowym Instagramie. No ale w Polsce też jest ciekawie, tutaj też są niezłe imprezy. No i szykuje się taka wielka dla fanów K-popu. Przed nami Festiwal Sound in Colors K-Pop Expose, to już w sobotę i niedzielę. W Parku Śląskim w Chorzowie zagra m.in. 80, Stemin, Sucho, Stacy czy Icon, czyli artyści K-popowi znani po prostu na całym świecie, fani za nimi szaleją, a na tej imprezie będzie z wami Radio SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
5: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką KO. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura, a premier oświadczył dziś, że gorącym żelazem będzie wypalony każdy taki przypadek nieprawidłowości. Chaos na wyspie. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem Sycylii, informuje MSZ. Erupcja Etny sparaliżowała ruch lotniczy.
6: Znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawią tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Lot został przekierowany na lotnisko Komiso.
5: Mówiła pani Monika, samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii jeszcze przez 2 godziny. Bociany ruszają w drogę, a my możemy śledzić ich lot. Ptaki ruszają już na południe i coraz częściej zakłada się im niewielkie nadajniki.
7: Widzimy, gdzie bocian gniazduje, w jakim obrębie czy w jakiej przestrzeni porusza się zdobywając pokarm, gdzie zbiera się na sejmiki i kiedy wyrusza.
5: Mówi Angelika Gackowska z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO. Nadal stosuje się też tradycyjne obrączkowanie ptaków.
8: Wrzuć na luz.
9: Wrzuć na luz.
8: Radio RSK.
4: Ale jak to, że już? Że to już jest jesień? Nie, my nie dopuszczamy tej myśli. W Radiu SK cały czas gramy wakacyjnie. Jeśli teraz stoicie w popołudniowym korku, no to uśmiechnijcie się do samochodu po prawej albo po lewej. Jeśli ktoś ten uśmiech odwzajemni, to znaczy, że też słucha Eski. Michiko na pewno w tej godzinie się pojawi. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Katy Perry w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie i jesteśmy razem z wami na najlepszych letnich festiwalach tego sezonu. Dlatego uwaga, już teraz na żywo na antenie Radia SK we Wrzuć na Luz łączymy się z Budapesztem na Sziget Festiwalu. Razem z naszymi słuchaczami szaleć będzie Kasia Węsielska i Paweł Karpiński, którzy są teraz razem z wami. Halo, halo Budapeszt, czy się słyszymy?
1: Jesteśmy, Łukasz, jesteśmy. Po 17 w Budapeszcie 34 stopnie, pełne słońce, ale dotarliśmy pod bramę główną festiwalu Sziget. To taki zabytkowy most. Tłumy ludzi już schodzą się na wyspę, by dzisiaj podziwiać kogo, Kasiu?
2: No między innymi Zarę Larsson i to się da wyczuć, kiedy ogląda się wszystkich ludzi, którzy zmierzają właśnie na teren Sziget Festiwalu, bo stylizacje a la Zara Larsson są obecne, ale dzisiaj na scenie głównej między innymi Sombr i na ten koncert też się wybieramy.
1: Będziemy to oczywiście wam relacjonować i na antenie Eski, i w naszych social mediach, więc bądźcie z nami na bieżąco koniecznie. Pozdrowienia z Budapesztu.
0: Pozdrowienia z Polski, dzięki. Macie nam czego zazdrościć, bo u nas w Polsce przyjemne okolice 20 stopni. Bądźcie z Radiem Eska, będziemy wam przekazywać te emocje z Sziget Festiwalu, bo Eska jest wszędzie tam, gdzie najlepsza letnia imprezka.
3: Radio Eska. Reklama.
4: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Baktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: I po reklamie.
3: SK.

0: wakacje z hitami na czasie. Gips i Kukon, ty masz na antenie Radia SK, a wy macie u nas najlepsze nowości na lato.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: SK to jest sprawdzone źródło najlepszych nowości. Wy wiecie doskonale, że jak SK coś nowego zagra, to warto tego posłuchać. I teraz świeża propozycja od rodzeństwa z Niemiec. Bracia Fastboy nagrali nowy numer. Tych panów bardzo dobrze znacie z tego hitu. Ale pojawiają się na antenie Eski z tym też. Bad Memories, a teraz propozycja na wakacje od braci Fastboy. Music Sounds już teraz. Ten numer brzmi jak powrót do domu w upalne, słoneczne, wakacyjne popołudnie. To są wakacyjne hity na czasie w Radiu Eska.

0: leniwe wakacyjne popołudnie po pracy i Lana Del Rey z głośników. To jest właśnie Wrzuć na Luz z Radiem SK. Już za 22 minuty będzie godzina 18. A co oznacza wrzucać na luz w waszym przypadku dzisiaj? Ania daje znać, że dzisiaj uprawia lekką atletykę razem ze swoimi dziećmi.
1: Rzut okiem w książkę, strzał z ucha w eskę i interwały kanapowo-lodówkowe. Pozdrawiamy.
0: Ale to korzystajcie póki można, bo jak tata wróci z pracy, to będzie nowa dyscyplina. Będą skoki. Młody, tu masz kasę, skocz do sklepu.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Gigantyczna okazja. Nowa Dacia Bigster Hybryda. Aż 20 tysięcy złotych taniej. Wyższy poziom komfortu, hybrydowa moc i potężny rabat na start. Odwiedź nas i odbierz swój rabat. Salon Dacia Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już w ten piątek, 14 sierpnia, Góralskie Święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią Baciary.
3: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
2: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, Baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
4: I po reklamie.

0: Takiego pasażera na gapę, to zawsze dobrze przygarnąć. Alex Warren wraca razem z nami z pracy. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. A w naszym studiu pojawił się gość, który zagra Numa Numajej w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. A Rafał Adamczak.
1: Słyszałeś tak zwane pielgrzymkowe wersje tego numeru?
0: Jak
1: bo
0: to
1: teraz
0: brzmi?
1: Jest czas pielgrzymek.
0: Jak
1: o nie, nie będę tego cytował, ale można sobie wygooglać w internetach. A takie wesołe, skoczne takie.
0: W Radiu SK my tak gramy, że nawet na pielgrzymce można tak rytmicznie tupać i iść i kilometr.
1: Ciekawe, dajcie znać, jak gdzieś idziecie może na pielgrzymkę i ktoś gdzieś słuchał Eski.
0: I z takiego starego mikrofonu, co na pielgrzymkach jest, może gdzieś
1: Eseczka. Z tego głośnika takiego.
0: I może tam gdzieś Eska gra, no to dawajcie znać głosowami na Messengerze Radia Eska. Rafał Adamczak zostaje
1: jestem
0: z wami.
1: Będę.
0: I rozkręca wakacyjną imprezkę w Radiu Eska i bilety na fajną imprezkę też będą, warto zostać z nami.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie silent disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Szukasz SUV-a, który podkręci Twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł miesięcznie, 0 zł wpłaty i serwis w cenie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na Ciebie.
6: Masz już plan na siebie? Jeszcze nie? Spokojnie! W Żaku możesz zdobyć nowy zawód i przygotować się do pracy w wybranej branży. Wybierz spośród kierunków medycznych, kosmetycznych, administracyjnych i wielu innych. Czekamy na Ciebie w Żaku w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim albo wejdź na zak.edu.pl. Twój plan może zacząć się jeszcze dziś. Przyjdź, nie czekaj!
7: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
8: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
7: Myślę o plażach przy

0: Zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
3: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze

0: i aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Eli and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Jagoda Moszpan, jutro też bez deszczu, ciepło i przyjemnie, choć wciąż bez upałów. Ten dopiero w drugiej połowie tygodnia. A co na drogach? Większy ruch teraz wciąż jest w okolicach marketów i galerii. Tu warto zdjąć nogę z gazu.
4: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
7: SK zbiera dla Was najlepsze letnie imprezki. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. No i najbliższy weekend zapowiada się naprawdę mocno imprezkowo. Po pierwsze Szczecin, tam szykuje się wielka żeglarska impreza Żagle 2026. Będzie można podziwiać przepiękne statki. Do tego będzie masa atrakcji i hity na czasie. Na żaglach w Szczecinie pojawi się nasza SK-owa letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra na przykład Oskar Cymes czy Dawid Kwiatkowski, a w sobotę Janusz Walczuk czy Jan Kleosia. Wstęp jest darmowy. W ten weekend nasza trasa koncertowa padnie też do Kraśnika. W sobotę zagra Eryk Moczko i Paktofonika, a w niedzielę na scenie pojawi się legendarny polski zespół T-Love. Wstęp na koncert też darmowy. Gwiazdy będą też w Kielcach. Już w piątek w Amfiteatrze Kadzielnia zagości festiwal Od Nowa. Ostatni przystanek zagra Kasia Sienkiewicz-Cortez czy Igo.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
8: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. RCB ma wysyłać wiadomości. Alerty do mieszkańców wschodnich regionów trafią już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. Paraliż na lotnisku w Katanii na Sycylii przedłużony. Przyloty i odloty będą zawieszone do jutra, do 11.

0: sobie poukładałam tak, jak miałam.
1: A dla Swobody był to trzeci srebrny medal europejskiego czempionatu. Dziś początek trzydniowych zmagań siatkarek w memoriale Agaty Mróz. Oprócz Polek w rywalizacji biorą udział Ukrainki, Włoszki i Francuzki. O 20:30 na boisko wejdą nasze siatkarki i Ukrainki.
2: Impreska. Kiedyś Abrada prapował, poluzuj tam, gdzie cię ciśnie hej. I to jest chyba hasło tej pory dnia i tego programu i tego naszego spotkania, bo to wakacyjna imprezka dla tych, którzy na wakacjach, na urlopach i dla tych, którzy mimo wszystko pracują. Rafał Adamczak, witajcie. Shakira zaczyna tę godzinę.

Jak ktoś stracił poczucie wakacyjności i lata, to to jest taka przypominajka, że jednak wakacje i lato trwają. David Guetta i Alok i Stick Figure, Run Run River za nami w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. Słuchajcie, w niedaleko plaży w Międzyzdrojach pojawił się, ostatnio widziany był 6-metrowy wieloryb. No to na pewno ci, którzy go zauważyli, stali z taką miną: wow, wieloryb? Halina, czy ty to widzisz? Wieloryb? Na szczęście został bezpiecznie odeskortowany na bezpieczne wody, ale a propos takiego wow i takiego zachwytu i takiego nie, to się nie dzieje. Chciałem was zapytać o to, czy w czasie tegorocznych wakacji, w czasie tegorocznego urlopu u was wydarzyło się coś, co was w takie oniemienie wprawiło, takie osłupienie totalne. Takie nie, ja tego nie widzę, takie niedowierzanie, takie wow, no wiecie, o co chodzi. Czy to rachunek, czy może coś, co można było kupić na straganie z tak zwanymi pamiątkami, no dobra, powiedzmy o tym delikatnie, czy może coś w zachowaniu innych, coś na drodze, coś, no dajcie znać, zbierajmy takie wakacyjne wow. Czekam pod 664-402-302 na SMS-y, no i tradycyjnie też czekam na głosówki na naszym Messengerze, na takie wasze wakacyjne wow, albo wasze wakacyjne niedowierzania. Janelia, superstar muzycznie już teraz w wakacyjnej imprezie w SC, a potem będzie Zaria, a potem będzie Justin Bieber, nie sam, bo w duecie z nikim nasz.

0: Miłośnicy basu lubią ten moment, ja to wiem. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Już za nami w Radiu SK, to jest wakacyjna imprezka. Gramy na lato hity na czasie 21 minut po godzinie 18. Zapytałem was o wasze wakacyjne sytuacje, które wprawiły was albo w zachwyt, albo w osłupienie, albo w takie wręcz ogromne niedowierzanie. O tym sobie rozmawiamy. I od razu wpada głosówka od Mikołaja.
1: Cześć SK, no co mnie mogło wprawić w osłupienie? No przynajmniej raz w tygodniu muszę jechać zatankować swój wehikuł. Tajemnic, no i po tej podwyżce cen zatankowałem za prawie 700 zł. Byłem w takim szoku, że zapomniałem pójść się załatwić na stacji.
0: To już pomijając ten fakt, że Mikołaj zapomniał pójść sprawdzić, czy rowery stoją, to ja jednak zwróciłem uwagę na coś zupełnie innego. Dlaczego ten wehikuł Mikołaja nazywa się wehikułem tajemnic?
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: Janowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
1: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
0: Weselny klimat przyniosą was zespoły premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na ciebie silent disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: I po reklamie.

0: No nie mówcie, że noga nie drgnęła. Są wakacje, jest lato, musi być radośnie i mam nadzieję, że u was jest Ozone Drago Standing Day w Radiu SK w wakacyjnej imprezie. 22 minuty pozostały do godziny 19, ale mamy tutaj doniesienia, że fajna ekipa z Domu Dziecka, a dokładnie z placówki ze Szlachcina, właśnie wraca z wypadu namiotowego z nadmorza i rozpiera ich energia i my się teraz z tym wyjątkowo wesołym autobusem połączymy. Posłuchajcie, co tam się dzieje.
1: Nie wierzę, że taka dziewczyna może chodzić sama, że taka dziewczyna nie ma chłopaka, ale może mieć silno, liczę 5, 1, 2, 3, 4, po prostu nie. Nie wierzę, że taka dziewczyna może chodzić sama, że taka dziewczyna nie ma chłopaka, ale może mieć silno, liczę 5, 1, 2, 3, 4, po prostu nie.
2: Pozdrawiamy!
1: No pozdrawiamy!
0: I my pozdrawiamy i wszystkim takiej energii życzymy, ale zazdro tych klimatów. Pamiętacie te wypady, takie właśnie fajne, kolonijne, obozowe, różnie, te śluby kolonijne, z innymi koloniami było tak, że dziewczyna z kolonii już sama nie wracała, chłopak też nie. To zawsze są nowe znajomości, nowe kontakty, nowe przyjaźnie. No przecież to miałem na myśli, ale każdą wesołą ekipę teraz pozdrawiamy gorąco. Za chwileczkę Damiano Dawid, u nas będzie i Zombie Lady.
3: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

Był ogień, podobało się. Alan Walker, Ava Max, Fate w wakacyjnej imprezce w Radiu SK na lato. Takie hity na czasie wam gramy w SC. 5 minut i będzie godzina 19. A już po 19 będę miał zaproszenia dla waszej całej paczki. Umówmy się, zaproszenia dla 4 osób na fajną imprezę, która szykuje się 21 sierpnia w Warszawie na Błoniach PGE Narodowego. To jest Maybelline New York Music Stories. Tak nazywa się ta impreza, a na niej Bledka, White 2115. Modelki będą, będzie Żabson, będzie Plan B. No i wy możecie ze swoją paczką być. Jeżeli chcecie, dajcie znać, jak bardzo chcecie i dlaczego właśnie wam i waszej paczce powinienem te wejściówki sprezentować. Czekam na głosówki na Messengerze. Bądźcie przekonujący.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Masz już plan na siebie? Jeszcze nie? Spokojnie! W Żaku możesz zdobyć nowy zawód i przygotować się do pracy w wybranej branży. Wybierz spośród kierunków medycznych, kosmetycznych, administracyjnych i wielu innych. Czekamy na Ciebie w Żaku w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim albo wejdź na zak.edu.pl. Twój plan może zacząć się jeszcze dziś. Przyjdź, nie czekaj!
6: Poczuj hybrydową moc i przestrzeń, która robi wrażenie. Odwiedź nasz salon i sprawdź Forda Kuga z silnikiem 2,5 litra. 0 zł wpłaty, a rata to tylko 990 zł miesięcznie. Przyjdź i daj się zaskoczyć na jeździe próbnej. Czekamy w salonie Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Sprawdź nas.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. 1000

0: tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Budapeszt jest aktualnie imprezkowym centrum Europy. Startuje Sziget Festival. To impreza z międzynarodowymi gwiazdami, na której bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Zara Larsson czy Sombr. Na miejscu jest też nasza ekipa Kasia Węsierska i Paweł Karpiński, którzy m.in. na naszym Instagramie SK-owym pokazują, co się dzieje na Sziget Festiwalu, więc na pewno nic Was nie ominie. Będą też relacje u nas w Radiu SK. Pod koniec tygodnia z kolei SK załatwi Wam

Są cztery, czyli za całej waszej paczki. Czekam na głosówki na Messengerze. Więc bądźcie przekonujący, działajcie, a teraz już męskie granie tegoroczny hymn otwiera tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ja się staram.

0: To już kolejne wakacje, które spędzamy z tym numerem i my cały czas nad tym jeziorem i cały czas to słońce zachodzi i cały czas te komary nas tną, a my tak się wpatrujemy w siną dal, nasycając się tym romantyzmem. PZ Hour, Dom nad Wodą, ja właśnie takiej atmosfery w wakacje wam między innymi życzę. To jest SK i wakacyjna imprezka, 14 minut po godzinie 19 już w tym momencie na zegarkach.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jest taki producent, nazywa się D.O.D. Od lat już istnieje na rynku, ale jeszcze nie ma na koncie debiutanckiego pełnego albumu. I piosenka, która teraz jest nowością i swoją premierę miała dokładnie 31 lipca, właśnie jest zapowiedzią takiego krążka pierwszego debiutanckiego pełnego wydawnictwa. D.O.D. i Easy Bizu, czyli wokalistka, która między innymi była nominowana do Grammy, razem stworzyli numer Careful. Jak on brzmi? To już teraz się przekonacie właśnie u nas w Radiu SK.

0: Najnowsza propozycja od Sylwii Grzeszczak. Numer nazywa się Mango, a jeżeli chodzi o takie lato, to, które mamy, wam się podoba? Kupujecie to? 19.30 na zegarkach. Przypominam, 21 sierpnia na Błoniach Narodowego w Warszawie Maybelline New York Music Stories, impreza, na której m.in. Bledka, White 2115, modelki Żabson, Plan B. Muzycznie oczywiście wy też być możecie. Mamy zaproszenia dla całej waszej paczki, aż 4 do zgarnięcia. Tyle głosówek przyszło w tej sprawie, że no ja po prostu tego nie ogarniam, ale posłuchajcie tej od Ani.
1: Hej Ewka, jak dla mnie to super ekipa to ja i moja przyjaciółka i nasza młodzież, która dalej się chce z nami bawić i wcale nie jesteśmy takimi wapniakami starymi. Więc my tam byśmy rozkręcili tą imprezę. Bardzo byśmy chcieli dostać te bilety. Pozdrawiamy!
0: No to je dostajecie. To ta ekipa rozkręci tę imprezę i 21 sierpnia bawi się na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. No to ciekaw jestem, co się będzie działo, ale komu się nie udało, to proszę się nie smutać, proszę nie wpadać w jakieś dzikie rozpacze. Jutro kolejną paczkę takich zaproszeń będziemy mieli, na pewno oddamy, więc może jutro. Zachęcam, zapraszam. A Imagine Dragons za chwileczkę z numerem Thunder pojawią się w SC w imprezce.
2: Reklama. Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
3: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
5: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.

0: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. 18:47, 12. Solid.

0: Chcesz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24,39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

ale mamy wyczucie, ale mamy połączenie. Dokładnie w tym momencie Zara Larsson szaleje na scenie Sziget Festiwalu w Budapeszcie, co sobie możecie zobaczyć i podejrzeć chociażby na naszym eskowym Instagramie, gdzie nasi ludzie i nasi słuchacze, nasi ludzie to Kasia Węsielska i Paweł Karpiński. No i Zara Larsson z numerem Midnight Sun pojawiła się w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. Kwadrans pozostał do godziny 20. Słuchajcie, jak tam oddajecie butelki z kaucją do butelkomatów, czy może sobie zupełnie odpuszczacie? Bo jak sobie odpuszczacie, to ja wam teraz powiem, ile w sumie ci wszyscy, którzy sobie ten zwyczaj odpuszczają, stracili kasy. Okazuje się, że Polacy nie odebrali dotąd ponad 650 milionów złotych właśnie z kaucji za butelki i puszki. No to może warto jeszcze raz rozważyć ten jakże nowy świecki zwyczaj.

Jeżeli przez cały dzień, kiedy byliście w pracy, marzyliście sobie, jak tylko wrócę do domu, to zasiądę na balkonie i tak sobie posiedzę, no to mam nadzieję, że teraz ten plan realizujecie, jeżeli urlop pozostaje na razie w sferze marzeń. I pod to siedzenie właśnie była u nas w Radiu SK w wakacyjnej imprezie Jena Spyro Great Expectation za 6 minut 20.

0: SK.
1: Reklama.
2: Gigantyczna okazja. Nowa Dacia Bigster hybryda. Aż 20 tysięcy złotych taniej. Wyższy poziom komfortu, hybrydowa moc i potężny rabat na start. Odwiedź nas i odbierz swój rabat. Salon Dacia Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15%.

Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15%.

0: 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na vilaro.pl.
1: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
1: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
4: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł miesięcznie, 0 zł wpłaty i serwis w cenie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
9: SK Summer City, Marta Rajewska. Dobry wieczór, czas na garść ciaskowych podpowiedzi, a zaczynamy na sportowo. Już w czwartek na Stadionie Miejskim ostrowscy żużlowcy zmierzą się z Orlen Łódź. Chcecie pokibicować ostrowskim żużlowcom? Mamy bilety. Piszcie na konkurs.ostrów@sk.pl. W tytule podajcie hasło żużel i przekonajcie nas, dlaczego to akurat wy macie zgarnąć te bilety. Początek sportowych zmagań w czwartek o godzinie 18. Natomiast w sobotę również na stadionie w Ostrowie odbędzie się finał indywidualnych Mistrzostw Polski. I tutaj wszystko rozpocznie się o godzinie 19. A szczegółowe info, jak zawsze, dostępne jest.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Już w tym tygodniu do Polski przyjadą światowe gwiazdy K-popu. Przed nami festiwal Sand in Colors K-pop Expose. W Parku Śląskim w Chorzowie zagra m.in. 80s, Temin, Sucho, Stacy czy Icon. To w sobotę i w niedzielę. Warto słuchać Eski. Mamy dla was bilety na to wydarzenie. Na pewno jeszcze dzisiaj ktoś je ode mnie zgarnie. To będzie po 21. Już teraz zachęcam i zapraszam do tego, żebyście konkretnie w tym celu zadziałali w naszej eskowej apce, jeżeli ta impreza jest waszym marzeniem, a K-pop ukochanym gatunkiem. Niebawem czeka też jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego sezonu. Gwiazdy muzyki elektronicznej zagrają swoje sety na terenie zabytkowego parku. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej, to jest województwo lubuskie. Na scenie pojawi się m.in. Skytech, będzie duet Calvi Remi, będzie też wielu, wielu zagranicznych producentów. Na miejscu oprócz muzyki będzie też wyjątkowa oprawa świetlna. Ta impreza odbędzie się 21 i 22 sierpnia.
10: Impreska. Impreska.

0: Afery to jej specjalność, ale ma też na koncie kilka wielkich hitów, które my pamiętamy, a dla niektórych jej twórczość to jest piękne wspomnienie młodości. Dla mnie też, nie będę ukrywał, Britney Spears i Toxic w Radiu SK. To jeden z tych hitów, które będą zawsze na czasie 13 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pora na nowość, na premierę, która dopiero może skraść nasze serca. Od Meduzy i od Kalida to będzie numer. Oni się już kiedyś razem przecięli, może nie tak osobiście, ale przy okazji hitu Save My Love Kygo, w którym również właśnie gościnnie brał udział m.in. Kalid, Meduza, oni się tam wykazywali produkcyjnie jako remikserzy tego właśnie kawałka. No ale to było takie, wiecie, niby wspólny kawałek, ale podejrzewam, że się nawet w studiu nie spotkali, a teraz jednak stworzyli coś razem, Meduza i Khalid. Ten numer nazywa się bardzo fajnie, bo my to lubimy i my na to czekamy. Weekend.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It w Radiu SK w wakacyjnej imprezie 28 minut po godzinie 20. Wakacje, urlopy, a czy wasze psy też mają fajnie w czasie wakacji i waszych urlopów, waszych wyjazdów, wojaży i zwiedzania świata? Ja bym jednak z nimi dobrze trzymał, bo uwaga, uwaga, są najnowsze wieści od naukowców z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Są wyniki najnowszych badań, też rzucają nowe światło na niezwykłe zdolności psów. Okazuje się, że nasze kochane czworonogi nie tylko potrafią rozpoznać nasz śmiech, ale także wiedzą, kiedy się gniewamy, kiedy jesteśmy smutni, kiedy się boimy, a wszystko na podstawie wyrazu naszej twarzy. Więc jak psiak się nam uważnie przygląda, to on po prostu skanuje i analizuje. Analizuje. To są naprawdę super fajne stworzenia, więc teraz bardzo proszę, może na nieco dłuższy niż zwykle wakacyjny wieczorny, wtorkowy spacer. To każdemu wyjdzie na dobre.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
3: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
2: Dlaczego NAM?
3: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
2: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
3: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla was wystąpią baciary.
8: Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róg.
7: Weselny klimat przyniosą was zespoły Premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, Premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
9: I po reklamie.

macie tak czasami, że sobie wsiadacie wieczorem do swojego samochodu i ruszacie na taką przejażdżkę tylko po to, żeby wieczorową porą pojeździć, bo wtedy to wszystko smakuje jakoś tak zupełnie inaczej. Samo prowadzenie samochodu, ten rytuał, ale też muzyka, która na przykład zeski w waszym aucie wtedy wybrzmiewa i wy jesteście jacyś tacy może odprężeni i trochę inaczej do tego podchodzicie, a może właśnie to was relaksuje? Ja tak mam. A jeszcze taka przejażdżka w deszczu, to już w ogóle jest, prawda? Frajda. Świliczka z Mafia, Wait So Long za nami. Wcześniej ten, który będzie na Błoniach Narodowego w ramach imprezy Maybelline New York Music Stories. White 2115 się pojawił muzycznie w Radiu SK. Zaproszenia kolejne dla waszej paczki na tę imprezę będą do zgarnięcia jutro w wakacyjnej imprezce. Natomiast teraz już na naszą scenę imprezkową wchodzi gość, który na scenę Siget Festiwalu w Budapeszcie, gdzie są nasi słuchacze, gdzie jest nasza eskowa ekipa, wejdzie Sombr z numerem My Body Isn't Ready. On już teraz w Radiu SK, a na scenie Siget Festiwalu dokładnie za 48 minut, to 21.30 Sombr się pojawi. Sprawdzajcie koniecznie nasze sociale, sprawdzajcie naszego Instagrama, bo tam to wszystko dla was relacjonujemy.

Post Malone, Swae Lee, Sunflower. Tak wam gramy w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. 5 minut do 21. Po 21 oddamy poczwórny karnet na Sounds in Colors K-Pop Expose. Imprezę, która już w najbliższy weekend. Działajcie w tej sprawie w naszej jeskowej jabłce, ale też połączymy się z Stiget Festiwalem z naszymi ludźmi, którzy w Budapeszcie.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
7: Eska Summer City, Marta Rajewska, dobry wieczór, czas na kolejne eskowe, wakacyjne podpowiedzi. No to teraz będzie muzycznie. Zespół Baciary zagra w Emilianowie koło Kalisza. Koncert już w piątek, a tak się składa, że mamy bilety. Macie ochotę je zgarnąć? Piszcie do nas na konkurs.kalisz@sk.pl. W tytule podajcie hasło Baciary i napiszcie, dlaczego to do Was mają trafić te wejściówki. No a jeśli chodzi o koncerty, to 28 sierpnia w Kaliszu odbędzie się koncert z okazji Święta Rzeki Prosty. W repertuarze największe polskie przeboje. Na pływającej scenie pojawią się wokaliści i orkiestra symfoniczna Filharmonii Kaliskiej. Początek o godzinie 20.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
8: Impreska.
9: Już godzina 21 i u nas dużo się dzieje na pewno w tej godzinie na Something Color Escape Pop Expoze. Zaproszenie, karnet poczwórny oddam, ale też połączymy się z Siget Festiwalem, gdzie Kasia Węsielska i Paweł Karpiński są. A ja jestem tutaj, Rafał Adamczak. Dobry wieczór, witajcie. Shakira zaczyna.

0: No, musicie przyznać, że fajnie tutaj tak podgrywa ta gitarka, prawda? Taki urok tego numeru. Blessings, Calvin Harris, Clementine Douglas. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, 12 minut po godzinie 21. To najwyższa pora, żebyśmy połączyli się z naszymi ludźmi. Kasia Węsierska, Paweł Karpiński. Halo Siget Festival, halo Budapeszt.
1: No powiedzieć, że dzisiaj w Budapeszcie był Midnight Sun, to tak jak nic nie powiedzieć, dlatego że jesteśmy świeżo po koncercie Zary Larsson na Siget Festiwalu.
2: Oj, Zara, co tu się narobiło? Było Midnight Sun, było Lush Life i wszystkie pozostałe hity. My teraz patrzymy prosto na main stage, który się przebudowuje i czeka na występ Sombra.
1: 21.30 to jest drugi artysta, który tego dnia właśnie zawładnie sceną i wciąż dużo ludzi, którzy czekają właśnie na jego koncert. Dookoła main stage'u też bardzo dużo się dzieje.
2: Tak, tutaj w zasadzie w każdym miejscu Sigetu coś się dzieje. Można trafić na występy cyrkowe, można trafić na zupełnie przypadkową małą scenę, albo na dużą, na nieznanego artystę, na znanego artystę, no po prostu atrakcji co niemiara.
1: Więc już powtórzyliśmy sobie wszystkie hity Sombra, żeby za chwilę pojawić się pod sceną, a wszystko to oczywiście zobaczycie też w naszych mediach społecznościowych.
0: Jak ja im zazdroszczę, oczywiście będziemy się jeszcze łączyć na pewno nie jeden raz w czasie trwania tego całego festiwalu. Na pewno tę atmosferę poczujecie, jak mówiła Kasia, koniecznie zaglądajcie chociażby na naszego Instagrama. No to na Sigecie o 21.30 będzie Sombra, a u nas już teraz 13 po 21.00 będzie The Kid Laroi i Kelani Girls.

0: Ciekaw jestem, czy o tej porze 28 minut po godzinie 21 to wam już ziewanko przychodzi tylko do głowy? Czy może jeszcze jakieś małe rozdrabianie w głowie macie? No ciekaw jestem, ciekaw. H, R&B, Ring My Bell w Radiu SK w wakacyjnej imprezie już za nami. Ja teraz witam Julię. Dzień dobry, wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Julia, czy to jest w ogóle twój pierwszy raz na antenie Radia SK? Czy już miałaś okazję?
1: Tak, tak.
0: O matko jedyna, ja wiem, że to jest wielkie przeżycie od strony słuchacza, więc bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Ty napisałaś w naszej apce takie fajne zgłoszenia a propos imprezy Sand in Colors K-Pop Expo, która już dosłownie za momencik. Napisałaś, że bardzo byś chciała pojechać na ten festiwal, ponieważ nigdy nie byłaś na żadnym koncercie K-popowym, a teraz jak na złość nie masz tyle kasy, żeby przeznaczyć właśnie nie tę kasę na festiwal. I powiem ci szczerze, że to mnie bardzo ujęło, dlatego że ja pamiętam, jak to jest być młodym człowiekiem, nie mieć kasy, a chcieć być na fajnej imprezie. I tak sobie myślę, Julka musi być na Sand in Colors. I co ty powiesz teraz na to, że ja mam takie dobre serce i że tak mnie to ujęło?
1: Bardzo się cieszę, bo bardzo się też stresuję, bo pierwszy raz tak na antenie.
0: I tam, nie stresuj się, pamiętaj, że jesteśmy my tutaj wszyscy, nasza eskowa rodzina, czyli my tu, wy tam, słuchacze, jedną wielką rodziną właśnie. I teraz posłuchaj uważnie, co się dzieje, bo ty napisałeś, że w ogóle mieszkasz bardzo blisko miejsca tego wydarzenia, tego

Tam. Nie stresuj się, pamiętaj, że jesteśmy my tutaj wszyscy, nasza eskowa rodzina, czyli my tu, wy tam, słuchacze, jedną wielką rodziną właśnie. I teraz posłuchaj uważnie, co się dzieje, bo ty napisałeś, że w ogóle mieszkasz bardzo blisko miejsca tego wydarzenia, tego

0: K-Pop Expose i takie wejściówki w tym momencie ode mnie, moja droga, dostajesz.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jeszcze tylko doprecyzuj, który dzień imprezy wybierasz, czy 15 sierpnia, czy 16, co ja mam tutaj sobie wypisać?
1: 16 sierpnia,
0: czyli niedziela. Okej, dobra, no to w takim razie właśnie w niedzielę bawisz się na Something Colors K-Pop Expose. A czy ty już wiesz, kogo ze sobą zabierzesz, czy teraz zrobisz...
1: Tak,
0: już wiesz, czyli już w ogóle nawet ekipa skompletowana.
1: Tak.
0: Cudownie, bardzo się cieszę. Bawcie się świetnie, kolekcjonujcie wspomnienia, jak będziecie tam robić jakieś relacje, fotki i tym podobne. Koniecznie oznaczajcie SK i dajcie nam znać, jak się bawicie, okej?
1: Dobrze,
0: wszystkiego dobrego, Julka, baw się świetnie i do usłyszenia.
1: Dobrze, dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A kto pozazdrościł Julce, to bardzo proszę. No właśnie, w swoim zgłoszeniu można być absolutnie szczerym. Zgłaszacie się w naszej jeskowej apce. Jutro kolejne takie karnety, kolejny taki, taki poczwórny karnet właściwie znajdzie swojego nowego właściciela bądź właścicielkę.
2: Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie.

trochę rozpędziliśmy wakacyjną imprezkę, no ale w końcu to jest imprezka w Radiu SK. 17 minut do godziny 22, ale Alesso Night Smith za nami, a teraz Lola Young, Messi, później będzie klasyk, ale niech to będzie niespodzianką.

Ten duet będzie do zobaczenia i usłyszenia na Top of the Top Sopot Festival, wydarzeniu, które zbliża się wielkimi krokami i na które tutaj w Radiu SK też będziemy mieć dla Was zaproszenia. Tymczasem przygotowania i próby do tego wydarzenia trwają, możecie je również w naszych socialach podglądać. A ten duet to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później Ci opowiem. Ja już dziękuję za dzisiejszą imprezkę. Rafał Adamczak, do jutra.

0: Reklama.
1: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
2: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
1: Dlaczego NAM?
2: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
1: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
3: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już w ten piątek, 14 sierpnia, góralskie święto w Emilianowie. Specjalnie dla Was wystąpią baciary.
10: Przynoszę Tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż.
9: Weselny klimat przyniosą Was zespoły premium oraz Alternatywy 4 z muzyką na żywo, a całe to wydarzenie poprowadzi DJ Long. Piątek, 14 sierpnia, baciary, Alternatywy 4, premium, DJ Long. Musicie być razem z nami. Majówka Emilianów.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
13: SK Summer City, Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dzisiejskowe podpowiedzi. Warto spojrzeć w niebo. Już jutro zaćmienie słońca i noc Perseidów. Na oglądanie

0: Reklama.
1: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
1: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
0: I po reklamie.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fest.

SK Ostrów Kalisz. Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić, albo widzą we mnie siebie. Ze mną 10